do mnie, jaki mamy plan. Dzień rozpoczął się jak zwykle.

0: Od razu słychać, że im majóweczka weszła trochę za mocno. Kungs i nasz ulubiony Teofil London śpiewają, że Galaxy.
1: Nie Galaxy, tylko Galaktyka dzisiaj.
0: A nawet Galaktyka.
1: A nawet.
0: Nawet. Niech lektyka wiezie was na maturę
1: z języka polskiego.
0: Będzie dobrze, Asia Mełys i Jakubek. Jak my zdaliśmy, to wy tym bardziej.

0: Żeby było wam łatwiej wejść w ten poniedziałek po dłuższym majówkowym weekendzie, podrzucamy wam takie hity na maksa w RMF Max.
1: Jest informacja, która spowoduje, że trudniej będzie z pracy wyjść. Tak będziemy bardziej szanować.
0: Liczba ofert pracy w naszym kraju w ciągu jednego roku spadła prawie o połowę.
1: Ale może to dlatego, że praca znalazła człowieka.
0: No.
1: I już nie szuka.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: I po reklamie.

0: I właśnie dlatego muzyczna radość zmierza ku nieskończoności w RMF Max. Dzisiaj Polski, ja tak wjechałem trochę z matematyką, nie? Na maturze. Trzymajcie się, drodzy abiturienci, będzie dobrze. Ważne sprawy, by być na bieżąco we fleszu o 6. Max.
1: Jest 6 na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najnowszych informacji. Czas na flesz, Anna Łopuszańska, zapraszam. Pożar nieczynnej fabryki drutów w Gliwicach opanowany. Z żywiołem wciąż walczy około 200 strażaków. Ogień pojawił się wieczorem na terenie rozebranej hali produkcyjnej.
2: Te materiały się paliły z bardzo dużą intensywnością. Ten pożar rozprzestrzenił się na nieużytkowaną halę magazynową, która była w pobliżu. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych.
1: To starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik prasowy gliwickich strażaków, a my w RMF Max dbamy o to, byście byli na bieżąco. 33-letni sternik usłyszał zarzuty w związku z tragedią na jeziorze Salińskim na Pomorzu. Zginęły dwie osoby. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał 1,5 promila alkoholu. Grożą mu za to 3 lata więzienia.
3: Jak usłyszałem, przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Przypomnę, w piątek wieczorem na jeziorze Salińskim pijany mężczyzna sterował łodzią, na pokładzie której znajdowały się jeszcze 4 osoby. W pewnym momencie łódź się wywróciła. Jednej osobie udało się samodzielnie wydostać na brzeg. Pozostali zostali wyciągnięci z wody przez służby ratunkowe. Niestety życia 2 osób nie udało się uratować.
1: Tyle, Michał Krasonie. Kierowców ostrzegamy, nie przeginajcie z prędkością. Jeszcze dziś na trasach możecie spotkać więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą akcję Bezpieczna Majówka.
4: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczy. Bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
1: To rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. W Orzeszu w warmińsko-mazurskim trwają ćwiczenia pod kryptonimem Ambershock 26. Na tamtejszym poligonie trenują dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z 2. Pułkiem Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. A w ćwiczeniach bierze udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu oraz kilkaset pojazdów. A my przenosimy się teraz za ocean, bo prezydent Stanów Zjednoczonych znów grozi. Chodzi o decyzję dotyczące zmniejszenia obecności amerykańskich wojsk w Europie. Zabrał głos w sprawie planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Dlaczego Stany Zjednoczone wycofują wojska z Niemiec? Będziemy znacznie redukować, i to o dużo więcej niż 5 tysięcy. Tak odpowiedział dziennikarce na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie przed odlotem do Miami prezydent Donald Trump. Pentagon ogłosił w piątek, że wycofa 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. To pokłosie krytyki wojny z Iranem ze strony niemieckiego kanclerza Friedricha Merca. My do tego tematu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie, a z kolejną dawką treści oczywiście wracamy do Was z punktu aktualnie o godzinie 7:00. Tuż po 7:00 będą też najnowsze informacje ze świata sportu.

0: 10 minut po godzinie 6 z wami o poranku RMF Max i te numery, które powodują, że zaczyna się pomajówkowo z wielgachną energią, nawet jeśli jedziesz teraz na maturę.
1: No właśnie, całą naszą energię dzisiaj kierujemy w stronę maturzystów. Pierwszy dzień egzaminów dzisiaj przed nimi.
0: I uwaga, mamy maturalne pewniaki, przynajmniej jeżeli chodzi o najczęściej wyszukiwane frazy w polskim internecie.
1: No i zaskoczenia nie będzie, jeżeli chodzi o język polski. No. Lalka
0: albo pani profesor Meus.
1: Bambolina.
0: Bambolina.
1: Pięknie to brzmi, bambolina.
0: Jak ktoś w ramach języków nowożytnych pisze jeszcze włoski, po prostu bambolina. Irek Jakubek i bambolina. Ej, no super, nie, no wiadomo, ej, no.
1: Asia Meus, dzień dobry.
0: 10 po 6. Farewell. Farewell. Game. Miss.

0: od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Vito Bambino i Izalia. Wszyscy, każdy osobno super, a wszyscy razem to już w ogóle jest petarda.
2: Jezu, Aśka tak mówi, Igor, że fajnie, że mam imię też na I. To jest w ogóle ekstra.
1: Igor, Irek, można się pomylić.
2: Wiadomo, nawet podobnie się jak ten Igor z tego, właściwie, a Igor z Frankensteina. Trochę tam. No wiadomo, maturzyści, słuchajcie, dobra, to nie była lektura obowiązkowa, ale wiadomo, każdy naukowiec musi mieć swojego Igora, który mu pomaga w trudnych, różnych sprawach. 20 minut po godzinie 6, chodźcie na jaśniejszą stronę świata, to my ją zamieszkujemy, Asia Meus, Irek Jakubek, całe radio RMF Max.
1: I mamy ceny, z dystrybutorów prosto zdjęte, mamy ceny na poniedziałek.
2: Po ile dzisiaj benzyna, po ile dzisiaj diesel?
1: Benzyna 6,46, diesel 7,31 i nie przyzwyczajajmy się za bardzo do tego, bo eksperci mówią, że jutro może być drożej.
2: I to nie jest jedyne oszustwo związane z tankowaniem.
1: Nie?
2: Ja ci powiem, największe oszustwo związane... Największe oszustwo związane z tankowaniem polega na tym, że wszyscy ci mówią na majówce, że idziemy na grilla, a potem jest tankowane. A grillowania jest mało.
1: Nic o tym nie wiem.
2: Ja też nie, kolega mi mówił.

0: No uda się dzisiaj wszystko, bo przecież leci Italo Disco w RMF Max. Wasi ulubieni The Colors, między innymi hitami na Maxa. 28 minut przed godziną 7.
1: Trochę mnie straszą te wiadomości. Trochę się przeraziłam, powiem wam. Naprawdę, bo sprawa jest poważna. Okazuje się, że koniec wszechświata jest bliżej niż do tej pory sądziliśmy. Aha. 20 miliardów lat nam zostało.
0: To cię martwi?
1: No.
0: To najważniejsze, że nie dzisiaj.

0: My to czujemy, wyczuwamy, że właśnie tego chcieliście. Wow. Alex Le Mirage w głośnikach RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: Wiesz, kiedy ja to poczułem?
0: Kiedy?
1: Poczułem, jak się okazało, że ten numer tak znakomicie buja, a my jesteśmy na huśtawce pogodowej.
0: I no to, niestety.
1: I majówkowo było rewelacyjnie, ale to, co nam się szykuje w tym tygodniu w pogodzie, 21 minut przed godziną siódmą, informuję o tym RMF Max.
0: No. Od północnego zachodu.
1: To tam!
0: Tam, stamtąd idzie zimne i mokre i burzowe. I różnica będzie naprawdę znacząca, bo na południu nadal 20 kilka, a północny zachód może się zdarzyć, że w okolicy 10.
1: Także był pretekst, żeby zobaczyć Podkarpacie, Małopolskę i Dolny Śląsk, jego fragmenty, zwłaszcza teraz jest jeszcze okazja. No. Szybko się nie powtórzy, bo wahnięcie pogodowe tylko na środek tygodnia, a potem stopniowo sytuacja będzie wracać do normy, czego wam i sobie bardzo serdecznie życzymy.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: To jest maturalny pewniak, zwłaszcza jeżeli chodzi o egzamin z wiedzy o tańcu. Danca Kuduro, 11 minut i siódma, tu RMF Max.
1: A teraz będzie coś o nas Polakach, bo okazuje się, że jesteśmy niezaangażowani w pracę. No. Na samym końcu listy narodów najbardziej zaangażowanych w pracę jesteśmy my.
0: Naprawdę? Cała Europa bardziej zaangażowana?
1: Tak. A
0: to dlatego, że zadali to pytanie ludziom w pierwszym dniu po majówce, nie? Hej, jak jesteście zaangażowani w pracę?

0: Podtrzymujemy majówkowe tempo, nie zwalniamy ani na moment. David Guetta w głośnikach RMF Max, kilka chwil przed siódmą.
1: A siódma za 4 minuty, jakby ktoś do tych chwil był jeszcze bardziej przywiązany. 4 minuty do siódmej, utrudnienia na A4 powypadkowe na Dolnym Śląsku. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa o poranku, za chwilę wszystko w tej sprawie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Punktualnie 7 w RMF Max, czas na Flash Sport, pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. To co tu i teraz, tylko w RMF Max. Kierowców z dolnośląskiego odcinka 4 ostrzegamy przed utrudnieniami. Dwa samochody zderzyły się w pobliżu Krzyżowa i są ranni. Oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Wprowadzono objazd węzłem Godzieszów. Strażacy tymczasem wciąż dogaszają pożar nieczynnej fabryki drutu w Gliwicach. Spłonęły dwie hale. Akcja, która trwa od wieczora, potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin, przekazał rzecznik gliwickich strażaków starszy kapitan Damian Dudek.
2: Słuchacie RMF Max.
1: Prezydent Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi za pomoc w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta, czytamy we wpisie opublikowanym w nocy przez kancelarię prezydenta na portalu X. Uwolniony z kolonii karnej dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został odznaczony orderem Orła Białego.
3: To człowiek niezłomny, który dla polskości spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki, a już za 2 godziny punkt 9. Absolwenci liceów, techników i szkół branżowych zaczną maturalny maraton na pierwszy ogień egzamin pisemny z języka polskiego. No, to na razie podstawa, ale maturzyści lekko zestresowani.
4: Obawiam się polskiego.
5: A dlaczego akurat polskiego? Co jest takim największym problemem?
4: Wszystko.
6: Polskiego moim zdaniem ma największy zakres materiału.
7: Większych obaw o całą maturę nie mam, jedynie o język polski.
1: No proszę, jutro matematyka, to może pójdzie gładko. Z maturzystami rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki. Trzymamy kciuki za dzielnych maturzystów i do tematu oczywiście będziemy wracać. I na zamknięcie jeszcze kolejny powód do dumy. Polski satelita poleciał na orbitę. Rakieta firmy SpaceX wystartowała wczoraj z bazy kosmicznej w Kalifornii. Produkowane przez polsko-chińską firmę radary, posługując się mikrofalami, pozwalają widzieć ruchy wojsk bez względu na zachmurzenie. Na otwarcie Fiłka Brukbet Termalika Nieciecza pierwszym ekstraklasowym spadkowiczem. Pięknie za to zaprezentował się GKS Katowice. Wynik spotkania 5-1. Bezbramkowy remis w meczu Zagłębie Lubiny Krakowia, a Pogoń Szczecin wygrała u siebie z Wisłą Płock 3-0. W 34. kolejce Primera Division Real Madrid pokonał Espanyolę 2-0 w siatkarskiej plus-lidze bez rozstrzygnięcia. Trwa walka o brąz, bo PG Projekt Warszawa, choć prowadził w grze 2-0, trzeci mecz przegrał z Asekoresowią 3-2.
8: Tylko dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko.
1: Podsumował libero projektu Damian Wojtaszek. Czwarty mecz w środę o 17.30 w Rzeszowie. Dziś jeszcze pięknie, słonecznie i bardzo ciepło, zatem kontynuacja wysokich wartości z majówki. Mamy maksymalnie na termometrach dziś 23 stopnie w Trójmieście, 25 to Suwałki, 25 również zobaczymy w Poznaniu, w Katowicach 26, 27 to Kraków i Rzeszów, najwięcej. No więc gorąco, letnio wręcz, będzie też słonecznie, jedynie na północy i na północnym zachodzie kraju może dziś zagrzmieć, a od środy zmiana pogody.
2: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
9: Uwaga, uwaga, bo gramy numery, przy których poranna kawa pachnie jeszcze bardziej zachwycająca. 4 minuty po 7 to RMF Max.

0: To jest ten powód, dla którego ludzie robią głośne RMF Max. 9 minut po godzinie 7. Nasza ulubiona, rewelacyjna Ina.
1: Ludzie chcą też alimentów na psa albo kota. Jest coraz większa potrzeba. No, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest para. Pan i pani mają psa albo kota. Aha. Para się rozstaje i ten zwierzak zostaje z jednym panciem albo pancią. No a ten drugi nie płaci na jego utrzymanie. I to jest duży problem, bo wszystko przecież kosztuje. Stąd ta potrzeba, żeby to było jakoś ułożone.
0: O, prawdziwa rewolucja będzie wtedy, jak w Wigilię pies pański chce dostać. Także ej, a może się dogadajmy. Będzie dobrze, piękny dzień przed nami. Tyle możliwości, 10 po 7.

0: Najlepsze połączenie na poniedziałkowy poranek. Ellie Goulding, Illenium i RMF Max. No i czego chcieć więcej, proszę Państwa?
1: Asia i Irek też jest super.
0: No to my jesteśmy w RMF Max, to jakby się samo przez się rozumie.
1: Pięknie. Irek. 17 minut po godzinie 7. Jak się dzisiaj czujecie? Jak się dzisiaj macie? Jak tam dzisiaj sprawki od samego rana?
0: I przyjmujemy wszystkie skargi, zażalenia i dobre wiadomości. Była pełnia, więc ktoś może być trochę... No ja właśnie tak nie dospany.
1: Taka
0: jestem popełniowa. To jest taki...
1: A chcesz powiedzieć, że twój wilk robi sieci, no
0: tak, jak już się obudzi, to pewnie zrobi.
1: SMS-owo 3001 piszcie wiadomości wysłane do nas bez żadnych dodatkowych opłat. Jak się dzisiaj czujecie? Piszcie śmiało, bo 300 przygotowane. A to jest przepustka do gry o fajne pieniądze. W poniedziałkowy poranek, 18 minut po godzinie 6, 7.
0: 7.

0: Wyjątkowo, eksperci mówią, powinniśmy się czuć zupełnie inaczej niż piszecie na 3000. Jeden opisując swoje samopoczucie 29 minut po godzinie 7.
1: Jedni niewyspani, inni zadowoleni.
0: O, a Janusz jest królem naszej dzisiaj zabawy. Cześć Janek, siemano rano, witaj.
2: Siemano, cześć.
0: Witaj w RMF Max. No jak się Janusz dzisiaj czuje? No tak po maju.
2: Gorąco. Gorący, piecze.
0: Aha, plecki czy w innym miejscu?
2: Plecki.
0: całe szczęście.
1: Trzeba się było posmarować, Janusz, ale teraz wsiadaj z nami do samochodu, tak. Jedziemy razem w podróż, bo dzisiaj matura z języka polskiego.
0: Tak.
1: I pojedziemy dzisiaj do miejscowości, która zagrała Soplicowo w Panu Tadeuszu. Mm-hmm. Miejscowość nazywa się Cichowo.
0: Ale w naszych głowach zawsze Soplicowo, forever and ever. No i ty decydujesz, kto ma bliżej do tego Soplicowa, czy Asia, czy Irek. Jak dobrze odpowiadasz, to bronisz 300, a jak się rąbniesz, no to 100 niestety stracisz.
1: Pierwsze pytanie, Janusz. Irek jedzie z miejscowości Ciekoty, tak. Bo tam mieszkał Stefan Żeromski.
0: A Aśka sprawdziła, gdzie się urodził Prus, Bolesław, no i mówi, zabierzcie mnie do Soplicowa z Chrubieszowa.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze, 300 wyobronione. Brawo. Drugie pytanie. Brawo. Do Soplicowa, czyli Cichowa. Ja jadę z Warszawy, bo tam się urodził Witkacy.
0: Co innego Sienkiewicz z Woli Okrzejskiej. To jadę ja z Okrzejskiej.
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Panie maturzysto, no dawaj. No.
2: Asia.
1: Brawo, Janusz. Okej, trzecie pytanie. Irek jedzie z Małoszyc, bo tam Gombrowicz się pojawił.
0: No, a Laskowo Głuchy, miejsce narodzin Cypriana Kamila Norwida.
1: Kto ma bliżej, tak. Janusz? Aśka czy Irek?
0: No.
1: Szybko.
2: Asia.
1: Dobrze.
0: Bracie, no cały pokój nauczycielski jest zdumiony. Ostatnia ławka przez 4 lata, a teraz na maturze, idealnie. 300, super, brawo ty.
2: Dziękuję.

0: Imba i Jamie Ferrem w Max. No i to znaczy, że albo już nauczyliście się tańczyć ten szalony Dracula Dance, albo dopiero ćwiczycie ruchy 24 minuty przed godziną 8 przy ustawionym w głośniku RMF Max.
1: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
0: Golfem się bawi. No. Ja się kiedyś bawiłem golfem.
1: Tak?
0: Rozciągnąłem sweter. Przepraszam. Pozdro dla tych, co się golfem bawią na parkingu pod dyskontem. Zmudzimy te bombski. O, fajnie. 23 minuty i 8.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Podrzucamy wam wasze ulubione hity na maksa w poniedziałek rano. I to niezależnie od tego, czy jedziecie do pracy, czy na maturę.
1: Tak, dla jednych i drugich odwołujemy korki. Jakby co, 12 minut i godzina 8. Tu Asia, tu Irek, tu poranek RMF Max.
0: A teraz będzie Ministerstwo Nauki, bo ma nowy pomysł. A nie o Boże, tylko Ministerstwo Nauki będzie promowało studiowanie w Polsce.
1: Brawo!
0: Bo chcą ściągnąć do nas więcej studentów z zagranicy i pokazują, jak fajnie jest być studentem w Polsce.
1: Teraz w ogóle w całym kraju ruszy taka wielka promocja studiowania. To jest rewelacja. To się nazywa Juvenalia. Juvenalia! Wiktor Waligura też tam zagra. Najpierw u nas o poranku w RMF Maxa, a pewnie gdzieś na studenckiej imprezie.

0: Aśka, jak ty zaśpiewasz o poranku w RMF Max, to od razu mam lepszy dzień. Katy Perry, 5 minut i 8.
1: A o 8 flesza, w nim ostrzeżenia z trasy łazienkowskiej w Warszawie, tam po wypadkowe utrudnienia.
0: A czwóreczka na Dolnym Śląsku, też są korki, do tego jeszcze matura, ceny paliw. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie flesza RMF Max za 5 minut o 8.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: I po reklamie.

0: Max dowozi.
1: Ale akcja.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
3: Zerkamy na zegary 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje, czas na flash sport, pogoda. Anna Łopuszańska, zapraszam. I od aktualnych informacji dla kierowców zaczynamy. Mamy sygnał o utrudnieniach na trasie Łazienkowskiej. W Warszawie doszło tam do zderzenia dwóch samochodów. Gęsto robi się w kierunku Pragi. Przypominamy też, że wciąż korkuje się A4 na Dolnym Śląsku po zderzeniu dwóch pojazdów w pobliżu Krzyżowa i trasa w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Możecie korzystać z objazdu przez węzeł Godzieszów.
0: Słuchacie RMF Max.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział początek operacji Wolność. Ma ruszyć dziś. Siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśniny Ormus. Chodzi o jednostki, które tam utknęły. To, jak stwierdził, gest humanitarny ze strony Stanów Zjednoczonych, krajów Bliskiego Wschodu, a w szczególności Iranu. Szczegóły akcji nie są znane. A kierowcy na razie nie mogą sypiać spokojnie, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas odbija się na cenach paliw. Według ekspertów lada chwila będziemy płacić więcej.
4: Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu drożej. Benzyna i olej napędowy. Tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
3: To Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Ostatnie obwieszczenie ministra energii zostało opublikowane w piątek i obowiązuje do dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 46 groszy, za 98 6 zł 96 groszy. Litr oleju napędowego kosztuje 7 zł 31 groszy. To już oficjalne. Dziś, dokładnie za godzinę, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych otworzą arkusze z pytaniami. O 9:00 startuje matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Do egzaminu przystąpi ponad 340 tysięcy osób. Maturalny maraton potrwa do 21 maja. Maturzystom jeszcze przypominamy na koniec, koniecznie weźcie ze sobą dokument ze zdjęciem i długopis z czarnym tuszem. Hokejowa reprezentacja Polski przegrała z Francją po rzutach karnych 2-3 w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. Został zwolniony. W oświadczeniu klubu czytamy, że decyzja została podjęta na podstawie szerszej analizy. Grad goli w meczu 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Brukbet Termalika Nieciecza przegrała z GKS-em Katowice 1-5. Jest pierwszym spadkowiczem. Jannik Sinner został z kolei pierwszym tenisistą, który wygrał 5 z rzędu turniejów rangi ATP Masters 1000. W finale w Madrycie pokonał Aleksandra Zwerewa 6-1, 6-2. Lato wiosną trwa w najlepsze. Na termometrach bardzo wysokie wartości. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Trójmieście. 25 to Suwałki. Podobnie będzie w Poznaniu. 26 Kresek. Zobaczymy we Wrocławiu i w Katowicach. Kraków, Rzeszów 27. No idealnie można by było rzec. Zdecydowaną przewagę ma mieć słońce, chociaż będą takie miejsca jak północ kraju i północny zachód. Tam może dziś zagrzmieć, a od jutra no, sporo chmur się pojawi.
5: Oj, 4 wyjściówki do parku rozrywki. W drodze na maturę też można wygrać, bo takie rzeczy są tu w RMF Max o poranku.

0: Houston, mamy problem.
1: Mamy?
0: I to większy niż jakbyśmy jechali nieprzygotowani na maturę z matematyki. To jutro. Bo dzisiaj, hello, dzisiaj Polski. Bo nie potrafimy się z Asią dogadać, czy lepsza w tym numerze to jest Nicki Minaj, czy lepszy jest Justin Bieber.
1: Pójdziemy na kompromis i jedno i drugie jest super.
0: Jest, dlatego właśnie w duecie Asia Meus, Irek Jakubek tutaj o poranku.
1: Justin Bieber, Nicki Minaj, wiecie jak jest.
0: 10 po 8,
1: wiadomo. 8200 zł, 210 zł na rękę.
0: Ile?
1: 8210 zł na rękę. Aha. Średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
0: O, kto tak powiedział?
1: Premier.
0: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy. Max. Jakby święty Mikołaj tak powiedział.
1: Wróżka zębuszka.
0: Kurczę, chyba... Ile? 8?

0: Kolejny z waszych ulubionych hitów na Maxa, Alok i Khalid w RMF Max. Dive into me, 18 minut po 8.
1: Ja też uwielbiam tę nowość. Jakby ktoś pytał, cztery wejściówki do Energylandii, jakby nikt nie pytał, to byłoby nam bardzo przykro, bo wy wiecie, że jeżeli jest poranek RMF Max, to jest taka dobra energia i są wejściówki do tych miejsc, w których lubicie się bawić najbardziej.
0: Dlatego cztery wejściówki już przygotowane, czekają na nowego właściciela, a dzisiaj w dzień matury z języka polskiego.
1: Aha. Jesteśmy długopisem.
0: Wszyscy. Jesteś dzisiaj długopisem, który właśnie pisze maturę z języka polskiego. Oho. I wszystkie te odgłosy, które długopis piszący wydawać by mógł, nagrywacie na głosówkę i wrzucacie na naszego messengera RMF Max.
1: Pamiętajcie, że długopis może też pomyśleć, bo on też ma uczucia. Jakby ktoś pytał, także proszę mnie nie gryźć. Messenger RMF Max przygotowany, cztery wejściówki do parku rozrywki. Owszem, dzisiaj, żeby je wygrać, trzeba być długopisem. Długopisem piszącym dzisiaj maturę z polskiego.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, bo to jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzisiaj o poranku w RMF Max, żeby zdobyć 4 wejściówki do Energylandii, trzeba być długopisem, który pisze maturę z języka polskiego.
2: O tym nie było na lekcjach.
1: Wybaczcie, świetna nagroda, więc i poprzeczka zawieszona bardzo, ale to bardzo wysoko.
3: W temacie długopisów Tomek.
1: Tomek. Jak słyszycie, to jest długopis w brudnopisie. Teraz to jaki długopis.
3: Jednak zmienił argumenty.
1: Ola reprezentuje długopisy, które właśnie zobaczyły pytania maturalne.
3: A Melania troszkę się stresuje.
1: I sobie klika długopisem. 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa Tomek! Głos wielu długopisów.
4: Czuję, że zaraz puszczę kleksa. Ta interpretacja wiersza jest taka słaba, że aż mi wstyd pisać.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Będzie dobrze, 30%.
3: To, trzymamy kciuki, nieustannie.
1: To minimum, żeby zdać, zobaczycie, będziecie bliżej 90. Słuchacie, RMF.

0: Specjalnie dla maturzystów Alex Warren przypomina, że Don't Warren, be happy. 22 minuty przed 9:00. Trzymamy kciuki, będzie dobrze, dacie radę. Przecież uczyliście się przez te 4 lata.
1: Nie tylko, całe życie się do tego uczyliście przecież.
0: Wiadomo, będzie dobrze. Maturalne pewniaki, tak jak hity na maksa, traficie z nimi idealnie.
1: Dzisiaj polski, jutro matematyka, to teraz będzie trudna cyfra. 5 miliardów złotych. To tyle warty jest rynek komunijny, pierwszokomunijny w Polsce.
0: Jezus Maria.
1: No właśnie.
0: Przepraszam, że Jezus.
1: 5 miliardów to jest 5 i 9 zer.
0: Gdzie matko? Dobrze, że tylko jeden chrzestny nie musi tego obsługiwać. Jeden chrzestny, tylko się da na 100 tysięcy chrzestnych. Rozkładam. O Boże.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

0: Pięknie wyćwiczone, idealnie w tempo. Irek Jakubek, drodzy państwo, i Another w RMF Max.
1: Nasza kukuła disco. 11 minut i godzina 9. Dzisiaj jest ten dzień. Tak. Dzisiaj jest ten cudowny moment. Dzisiaj jest ta naprawdę wyjątkowa chwila, kiedy powraca wasza ulubiona zabawa z dużymi pieniędzmi. Za dużo, za mało.
0: To działa tak, że my wam mówimy, ile to jest za dużo, a ile to jest za mało.
1: 20 tysięcy za dużo, 10 tysięcy za mało.
0: I gdzieś pomiędzy tymi kwotami jest to, co ukryliśmy w naszym specjalnym sejfie. Jak traficie idealnie w kwotę, którą tam ukryliśmy, to te pieniądze są wasze.
1: A że my akurat jesteśmy ci fajni, wiecie.
0: Wiadomo.
1: Jak rozdajemy coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy, to pomagamy wam wejść do finału, w którym za samo obstawianie już od razu 5 stówek gwarantowane, a jak trafiasz, to wygrywasz coś pomiędzy 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych.
0: I pomagamy wam tak, żeby to naprawdę była pomoc, dlatego mamy super rundę fajnych okazji i mnożymy każde wasze zgłoszenie teraz razy 58.
1: Jeden max, jedno zgłoszenie wysłane na 7327 to 58 szans na to, by wejść do gry, zagrać, wytypować i zgarnąć coś pomiędzy 10 a 20 tysięcy.
0: Wiecie co robić, łapcie za telefon, jeśli ślijcie hasło Max pod 7327.
1: Teraz

0: SMS-em. Rihanna jest w temacie. SMS-em można się zgłosić do zabawy, w której do wygrania pieniądze. Zabawa powraca, nazywa się Za dużo, za mało.
1: I albo SMS-em, albo na www.rmfmax.pl. Sprawdzajcie, jakie macie opcje.
0: A tam jest naprawdę dużo okazji. www.rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Wyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Już 9, więc czas na flash w RMF Max. Kacper Frąckowiak, zapraszam. Musimy poczekać na decyzję Pentagonu. Tak, na pytanie, czy amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec trafią do Polski, mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
3: Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce. To jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić. Decyzja odnośnie tego, co się stanie z żołnierzami amerykańskimi wycofywanymi, zresztą tylko w niewielkiej części z Niemiec, to jest decyzja amerykańska.
2: Powiedział wiceszef resortu obrony.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Z pewnością wielu z was skorzystało z majówkowej pięknej pogody, ale jest też druga strona tego medalu, czyli niski poziom wilgotności w lasach. A to oznacza spore ryzyko pożaru.
4: Nadal w lasach utrzymuje się najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. To oznacza, że wilgotność ściółki wynosi poniżej 10%, czyli możemy ją porównać do wilgotności kartki papieru. Jest skrajnie sucho i apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z lasów. Wychodzimy też tutaj naprzeciw temu zagrożeniu. W wielu regionach Polski leśnicy będą pracowali intensywnie, będą zwiększone patrole w lasach. Będziemy też patrolować lasy z powietrza, bo lasy państwowe posiadają samoloty typu dromader. Nie tylko one gaszą pożary, ale również patrolują.
2: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Wysokie zagrożenie pożarowe obejmuje większość regionów w kraju. Wakacje powoli się zbliżają, a w planach na pewno przewija się polskie morze. W Sopocie zmiany. W kurorcie zaczęła działać śródmiejska strefa parkowania. O miejsce będzie łatwiej, ale sięgniecie głębiej do kieszeni.
5: Pierwsza godzina w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania to będzie 9 zł. 50 groszy. Następnie będziemy oczywiście stosowali stawkę progresywną. Druga godzina to 11 zł. Kolejna godzina 13 zł. Czwarta godzina i kolejna wracamy do stawki podstawowej, czyli 9 zł. 50 groszy.
2: Stawka poza śródmiejską strefą parkowania wzrosła o 30 groszy, dodaje Michał Banacki, wiceprezydent Sopotu. Pod koniec czerwca rusza kolejowe połączenie z Warszawy do Chorwacji. Po drodze przejedzie przez Austrię i Słowenię, a podróż potrwa kilkanaście godzin. Czas pokazał, że zainteresowanie jest spore.
6: 5 maja rusza sprzedaż biletów na pociąg do Rijeki i do słowiańskiego Kopru. Pociąg będzie kursował 6 razy w tygodniu. W zeszłym roku kursował 4 razy w tygodniu. Pociąg będzie zestawiony do Rijeki i Kopru z 4 wagonów. Jeden wagon będzie więcej. Ceny zaczynają się od 44 euro. W zeszłym roku bilety się bardzo szybko rozchodziły. Myślę, że w tym roku będzie bardzo podobnie.
2: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dzisiaj będzie ciepło. Synoptycy przewidują, że jeszcze przed południem temperatury właściwie w całym kraju utrzymają się w okolicach 20 kreski. Najcieplej na południu. Opolszczyzna to 25 stopni, a Dolny Śląsk i Podkarpacie to 23 kreski ponad zerem. Nieco chłodniej będzie w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Podkarpaciu. Pomorze poniżej 20. Na północy i zachodzie sporo szarości. Miejscami może też popadać, a nawet zagrzmieć. Najwięcej słońca pojawi się na południowym wschodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Matura się sama nie napisze, no bo się teraz właśnie pisze z polskiego 4 po 9.
9: Ale playlistę mamy taką, że praca i wszystko inne zrobi się samo.
8: Samo się zrobi, Asia Małus, Irek Jakubek, no my to wiadomo, tylko dekoracja, wszystko się robi samo.
9: Jutro też się będzie robiło samo od 5.30.
8: Pewnie, my też uwielbiamy słuchać tej muzyki w pracy, no.

Animal Jersey Beautiful w RMF Max. No pięknie z głośników, a wiadomo, że powrót po weekendzie do pracy to nie jest takie pięknie, łatwo, lekko i przyjemnie, ale myślę, że damy radę. Znaczy myślę, no wiem, że damy radę, od tego jest ten program, byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Będą hity na maksa, będzie fajny klimacik, będzie nowa zabawa z kasą do wygrania. No i za chwilę to będzie z nami jeszcze Eminem, Without Me. A ja zostaję z wami do godziny 13. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam.

Abrakadabra, Lady Gaga w RMF Max, a to nie są żadne czary, chociaż brzmi to trochę magicznie. Otóż do długiej listy zalet czekolady dopisujemy jeszcze jedną. Tym razem brytyjscy naukowcy udowodnili, że czekolada jest w stanie wydłużać życie. No może nie dosłownie, ale tam wpływa pozytywnie na długość życia, tylko że musi to być czekolada gorzka, taka zawierająca co najmniej 70-80% kakao. I tam chodzi o jakiś związek, który występuje głównie w ziarnach kakaowca, ale jak nie chcemy stąd, to ewentualnie można zjeść go w postaci jakichś tam ziół. No to już jest wasza decyzja, czy wolicie słodziutką, pyszną czekoladę, która nie pyta, tylko rozumie, czy jakiś gorzki napar z ziół. Bleh. Ale oczywiście, żeby nie było, to w tym przypadku nie chodzi o to, że chcemy się nażreć czekolady. Nie, tu chodzi o zdrowie i długie życie. Tego się trzymamy. A w RMF Max trzymamy się hitów na maksa. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam.

0: Ferrari, tak. Nowość od Ale Farben i Rene Miller w RMF Max i takich nut to nigdy za dużo, a w naszej nowej zabawie, no, czasem za dużo, czasem za mało, a chodzi o to, żeby było w sam raz. Słuchajcie, ruszamy z nową odsłoną naszej zabawy, w której możecie zgarnąć, no właśnie, jeszcze do końca nie wiadomo ile, to trzeba odgadnąć. Słuchajcie, więcej niż 10 tysięcy złotych, a mniej niż 20 tysięcy na pewno do kogoś trafi. Pieniądze są ukryte w sejfie, a ile ich dokładnie jest, no to tę dokładną kwotę właśnie musicie zgadnąć w finale. Jak zgadniecie, to zabieracie ją ze sobą do domu, a jak nie zgadniecie, no to już następny strzał będzie łatwiejszy, bo będziemy wiedzieć, czy ta kwota, którą podaliście, to jest za dużo, czy za mało. Już nam się te widełki zmniejszą, a za każdy strzał i tak dostajecie 500 zł, nawet jak nie uda się trafić. No to co, wchodzicie, chcecie sobie postrzelać dzisiaj? Co wam szkodzi, dawajcie. rmfmax.pl, tam zapraszam, tam możecie się zgłosić, albo ślijcie hasło MAX za 369 pod numer 7327. rmfmax.pl albo 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Zapisz.

0: na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
2: I po reklamie.

0: Dzisiaj będzie ciepło. Synoptycy przewidują, że jeszcze przed południem temperatury właściwie w całym kraju utrzymają się w okolicach 20 kreski. Najcieplej na południu. Opolszczyzna to 25 stopni, a Dolny Śląski Podkarpacie to 23 kreski ponad zerem. Nieco chłodniej będzie w Wielkopolsce, Lubuskiem i na Podkarpaciu. Pomorze poniżej 20. Na północy i zachodzie sporo szarości. Miejscami może też popadać, a nawet zagrzmieć. Najwięcej słońca pojawi się na południowym wschodzie.
1: Hit na maksa.

Joe i End of Beginning to jest RMF Max i dochodzi godzina 10 i tytuł tego kawałka idealnie pasuje do tej pory dnia, bo mamy końcówkę początku tygodnia w pracy. Ten poranek już zżegnamy, za chwilę będziemy witać przedpołudnie, ale najpierw to sobie nową godzinę przywitamy fleszem i prognozą pogody. Pogoda, no niczego sobie chyba dzisiaj, ale o szczegółach to pogadamy za momencik o pełnej, a póki co jeszcze przed...

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomasz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dziś najwięcej słońca prognozowane jest na południowym wschodzie kraju. Na północy i zachodzie z kolei znacznie więcej szarości, a miejscami popada. Centrum kraju to umiarkowane zachmurzenie i warto z tego skorzystać. Przed południem na termometrach wartości w okolicach 20 stopni. Najcieplej w południowych regionach, na Opolszczyźnie nawet do 25 stopni na plusie. Dolny Śląsk i Podkarpacie to 23 kreski. Na Pomorzu temperatury pozostaną poniżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: To lećmy z tą 10 w RMF Max, a zaczniemy sobie tę godzinę od jednej z najfajniejszych nowości tegorocznych. Kygo z Khalidem, Save My Love. Dawid Miązek, zapraszam.

Stateside, Pink Panthers i Zara Larsson, to jest RMF Max. Słuchajcie, jak czasem oglądamy mecze, kto kibicuje, to wiecie, jakie to jest uczucie, jak nasz piłkarz strzela z dystansu i trafia w samo okienko. No, czy to jest proste, tak strzelić i trafić? No, raczej nie, ale za to jaka euforia, jak się uda. To trochę jak z zabawą za dużo, za mało, która właśnie ruszyła w RMF Max. Wiemy, że do zgarnięcia jest więcej niż 10 tysięcy złotych, a mniej niż 20 tysięcy i dokładnie tę sumkę trzeba ustrzelić i okej, na razie będzie trochę trudno, ale po pierwsze, za każdy strzał macie i tak 5 stówek, po drugie, po każdym strzale będzie coraz łatwiej, bo sobie te widełki będziemy zawężać, a po trzecie, jak się uda trafić już teraz, no to piękna kaska jest do wzięcia, więc dlaczego nie dać sobie szansy na zgarnięcie tych pieniędzy i zrobienie sobie na przykład wypasionych wakacji albo długo odkładanego remontu w domu. Wślijcie hasło Max pod 7327 za 3,69 albo wbijajcie na www.rmfmax.pl. Po prostu tam parę kliknięć i jesteście w grze i już dzisiaj w finale możemy się spotkać. 500 za sam strzał, a może być więcej, może być między 10 a 20 tysięcy złotych kwota na twoim koncie. Tylko no, nie będzie, jak sobie nie dasz szansy. Wchodź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: I po reklamie.

sezon i to jest Dawid Podsiadło w RMF Max. Słuchajcie, jest takie prawo nagłówków, że jak w nagłówku jakiegoś artykułu jest pytanie, to odpowiedź zazwyczaj brzmi nie. I ja sobie czytam tutaj: wielka asteroida leci w stronę Ziemi, czy zniszczy planetę? No to wiadomo, że nie zniszczy, ale faktycznie coś leci. Asteroida, przepraszam, planetoida 2026 HN1 ma od, tam różnie się szacuje, od 50 do 100 metrów średnicy. No i słuchajcie, gdyby uderzyła w Ziemię, no to czytam, że mogłaby wywołać katastrofę, taką jak zniszczenie dużego miasta, mogłaby wywołać tsunami, mogłaby zrobić ogromny krater o średnicy kilku kilometrów, mogłoby być trzęsienie Ziemi w promieniu kilkuset kilometrów, ale według naukowców, astronomów, nie uderzy. W środę w nocy z prędkością 14 km na sekundę przeleci blisko orbity okołoziemskiej i poleci sobie dalej, także śpijcie spokojnie, chociaż wiecie, jak to tych parędziesiąt milionów lat temu dinozaury też patrzyły sobie na jakiś meteoryt i mówiły do siebie: ta przejdzie bokiem, na pewno. Na pewno. Rye i Where is My Husband, RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hobbes Ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. Super niskie.

0: Dziś najwięcej słońca prognozowane jest na południowym wschodzie kraju. Na północy i zachodzie z kolei znacznie więcej szarości, a miejscami popada. Centrum kraju to umiarkowane zachmurzenie i warto z tego skorzystać. Przed południem na termometrach wartości w okolicach 20 stopni. Najcieplej w południowych regionach, na Opolszczyźnie nawet do 25 stopni na plusie. Dolny Śląsk i Podkarpacie to 23 kreski. Na Pomorzu temperatury pozostaną poniżej 20 stopni.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max.

Rihanna z nami, Only Girl in the World w RMF Max. Dochodzi 11, także no niektórzy już tam pewnie kończą tę maturkę z polskiego. Powiedziałbym, że co zdolniejsi kończą, ale to różnie może być, bo owszem, ci zdolniejsi mogli szybko napisać, ale też ci, którzy tak słabo się przygotowali, mogli uznać, że a dobra, już więcej nie wymyślę. I tacy zazwyczaj mają więcej niż 80%. Tak to działa w 90% przypadków. Dobra, bo sypię tymi procentami, jakby to była matura z matematyki, a to dopiero jutro. Trzymamy kciuki za maturzystów, którzy cały czas piszą. Za chwilę 11, za chwilę flash i pogoda, ale najpierw jeszcze Metzner i Goda.

0: sama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
0: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
0: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dzisiaj najniższe wartości mają trzymać się na północy kraju. Tam temperatury tylko trochę nad 20 kreską, maksymalnie 22-23 stopnie. W centrum 25 kresek, na południu 27-28. Cieplej raczej nie będzie. Szarości mają przewijać się przez każdy z regionów, ale najwięcej słońca pojawi się na południowym wschodzie i w centrum kraju. Znacznie więcej szarości prognozuje się dla północnych regionów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: No słuchajcie, jeżeli chodzi o święta, to kalendarz dzisiaj dosłownie pęka w szwach. Dzień strażaka, dzień hutnika, dzień kominiarza, dzień piekarza, dzień garncarza nawet. I uwaga, jeszcze jest Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. No to niech moc będzie z wami, a tej mocy doda nam teraz Somewhere na start 11 w RMF Max. Back to Friends. Dawid Miązek, zapraszam.

0: od dawna to wiem.
1: Nareszcie, męskie granie, orkiestra w RMF Max. My też mieliśmy u progu weekendu takie nareszcie, a potem zniknął ten weekend błyskawicznie. No to też nie był taki najdłuższy z długich weekendów, nie? Bywały takie dziewięciodniowe nawet majówki, ale słuchajcie, jakby co, na pocieszenie, najbliższy długi weekend już za miesiąc, 4 czerwca, Boże Ciało, to nadrobimy. No i chciałem powiedzieć od razu o sierpniowym długim weekendzie, ale niestety święto w niebo wstąpienia akurat w sobotę w tym roku wypada. No nie sprzyja ten kalendarz, nie sprzyja. Pogoda za to sprzyja, a do pogody jeszcze hity na maksa. Anna na klap za chwilę i Ale Farben Supergirl.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
5: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
4: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy. Jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
4: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.

obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ w RMF Max. A przypominam, że dzisiaj obejmujemy mocno, ale też trzymamy kciuki przede wszystkim, o tak, za 87-letniego pana Józefa Perugę, który po raz trzeci będzie podchodził do matury. No bo w młodości nie mógł, a po kilkudziesięciu latach chce po prostu spełnić życiowe marzenie. I fajnie, dwa razy poprzednie się nie udało, znaczy ustne się udały, a pisemne się nie udały podejścia. No ale za tym drugim razem było już trochę bliżej, to teraz może akurat. A jak zda, jak się pan Józef rozkręci, to kto wie, może studia, studenckie imprezy, balowanie, druga młodość. To wiecie, jest takie przysłowie, że życie zaczyna się po dziewięćdziesiątce. No, panie Józku, jesteśmy z panem. A z nami Christian Marczy i Reverend House.

0: Patrzcie, jak on ją kręci. Will You Turn Me? Kaskada w RMF Max i Felix Jen oczywiście. No a was kręci trochę duża kasa. Kogo nie kręci duża kasa? No może tych, co mają jej tak dużo, że już w ogóle tam nie robi wrażenia. Paręnaście tysięcy w tę stronę czy w drugą. Ale to niestety mnie akurat nie dotyczy. Jeśli wy też jednak reflektujecie na kaskę, na duży zastrzyk gotówki, no to słuchajcie, trzeba dołączać do zabawy Szyfr do Wygranej. Nowa zabawa, w której szukamy kwoty ukrytej w naszym sejfie. Jak traficie, no to zgarniacie ją dla siebie, a nawet jak się nie uda trafić, to i tak leci 500 zł do was, więc sytuacja win-win. Między 10 tysięcy a 20 tysięcy taka kwota jest ukryta w sejfie i takie pieniądze mogą trafić właśnie do was, ale najpierw musicie się zgłosić. To na szczęście nie jest trudne. rmfmax.pl, tam wszystkie szczegóły. Albo ślijcie hasło Max pod 7327 SMS-owo za 3,69. Co ci szkodzi? To jest parę kliknięć, a w zamian może być bardzo fajna kaska. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Momo.

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.

0: Relaxa. Forget you.
1: Dzisiaj najniższe wartości mają trzymać się na północy kraju. Tam temperatury tylko trochę nad 20 kreską, maksymalnie 22-23 stopnie. W centrum 25 kresek, na południu 27-28. Cieplej raczej nie będzie. Szarości mają przewijać się przez każdy z regionów, ale najwięcej słońca pojawi się na południowym wschodzie i w centrum kraju. Znacznie więcej szarości prognozuje się dla północnych regionów.
0: Hity na maksa.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: No nie na zawsze, nie na zawsze, bo to już, słuchajcie, drodzy maturzyści, godzinka wam tylko została. Ale ja nie popędzam. 12 za chwilę w RMF Max, o 12 Flash, o 12 pogoda, ale najpierw genialna, nie boję się użyć tego słowa, nowość od Bauzy. I taki automatyczny doładowywacz naszych wewnętrznych baterii. Magnetic.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Hity na maksa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Na niebie sporo chmur w każdym z regionów kraju, choć nie zabraknie też słońca. Najwięcej przejaśnień ma pojawiać się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy znacznie więcej szarości i tam może popadać. Najwyższe temperatury dziś na południu, tam możecie spodziewać się 27 do nawet 28 stopni. W centrum 25 kresek na plusie. Termometry pokażą najniższe wartości na północy, bo tam maksymalnie 22 do 23 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: O tym, że dzisiaj jest dzień strażaka, hutnika, kominiarza, garncarza, piekarza, a nawet dzień Gwiezdnych Wojen, to już mówiłem, ale nie powiedziałem, że dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności. No i po co się tam spieszyć w poniedziałek. To tak na łagodne wejście w popołudnie. BTS i Swim w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę. RMF Max.

Legend w RMF Max, czyli rewelacyjna absolutnie przeróbka wielkiego hitu Faithless Insomnia, tym razem z Bibi Rexą. To nowa wersja, a za chwilę przed nami też nuta z lat 90., ale w oryginale, której nawet nie trzeba przerabiać, bo nic się nie zestarzała, dalej działa i dalej tam porusza coś w brzuszku fajnie. Pras, razem z nim członek Wu-Tang Clan ODB i ze zmysłowymi wokalnymi wstawkami Mia, Ghetto Superstar.

0: Wiktor Waligura i cztery pory roku w RMF Max, no niby cztery, ale my już myślimy tylko i wyłącznie o jednej, o lecie i o wakacyjnych wyjazdach, na które gdzieś tam może troszeczkę zabraknąć gotówki, żeby to fajnie spiąć, ale tu cali na biało pojawiamy się my, czyli RMF Max. Wystartowała nowa zabawa Za dużo, za mało w RMF Max. I co to znaczy? To znaczy, że do wzięcia jest między 10 tysięcy a 20 tysięcy złotych. Ile dokładnie, tego nie wiem, bo nawet mnie nie zdradzono, ale wiem na pewno, że kto odgadnie dokładną kwotę, ten zabiera te pieniądze ze sobą, po prostu. Może być 11, może być 16, może być 19 tysięcy złotych. Ważne, że trafiają do ciebie. A nawet jak się nie uda trafić, to spokojnie, i tak z pustymi rękami nie zostawiamy. Więc wchodź do gry teraz, dokładnie w tym momencie. A dlaczego teraz i dokładnie w tym momencie? Dlatego, że teraz, tak, jeszcze patrzę przez okno w studiu na ekipę, tak, mam zielone światło, teraz odpalamy szybką, błyskawiczną rundę bonusową i przez najbliższe 7 minut 49 razy mnożymy wasze szanse na znalezienie się w finale i na zgarnięcie tych pieniędzy. 7327, hasło Max, pod ten numer SMS-em wysyłasz za 3,69 albo wbijasz na www.rmfmax.pl i może jeszcze dzisiaj cieszysz się z bardzo fajnego zastrzyku gotów. rmfmax.pl albo 7327. Tylko 7 minut rundy bonusowej. Max.
1: Reklama. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie.

Back to You, Another 54 i Ultra to jest RMF Max, a tymczasem no już nie śpiewamy 100 lat, tylko 200 lat panu Wacławowi Milewskiemu z Poznania, który, słuchajcie, w majówkę nie tylko skończył 100 lat, wielkie brawa, ale też jest oficjalnie najstarszym czynnym zawodowo Polakiem, bo pan Wacław nie przeszedł na emeryturę, tylko dalej jest aktywny, dalej prowadzi swój warsztat, więc naprawdę ogromny, ogromny szacun. Oczywiście teraz to jest wyjątek, a jak na nas przyjdzie czas, to już pewnie będzie norma, nie? No bo wiecie, te emerytury z ZUS-u zapowiadają się raczej głodowo, więc będziemy mieć dużą motywację, żeby pracować dalej, jak na przykład będziemy chcieli jeść. No, pozostaje pytanie, czy dożyjemy setki, ale no, jak chcemy doczekać tego endokrynologa na NFZ, to gdzieś mniej więcej tyle trzeba będzie dożyć.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Iga Świątek, słuchajcie, no, ma nową pasję, nowe hobby. Teraz okay. W wolnym czasie Iga Świątek bawi się golfem.
3: Golfem się bawi. No? Ja się kiedyś bawiłem golfem.
2: Tak?
3: Rozciągnąłem sweter.
4: Śmiej się od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
6: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych MediaExpert.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Na niebie sporo chmur w każdym z regionów kraju, choć nie zabraknie też słońca. Najwięcej przejaśnień ma pojawiać się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy znacznie więcej szarości i tam może popadać. Najwyższe temperatury dziś na południu, tam możecie spodziewać się 27 do nawet 28 stopni. W centrum 25 kresek na plusie. Termometry pokażą najniższe wartości na północy, bo tam maksymalnie 22 do 23 stopni.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

I na te ostatnie parę minut pisania maturzystom życzymy tyle energii, ile jest w tym kawałku. Ariana Grande z Zedem Break Free w RMF Max. Ja już powoli miejsce w studiu robię Ani Wojtkowiak i Fiołasowi. Za chwilę program i wszystko gra, a ode mnie jeszcze mocna nuta, zwłaszcza za kółko win od Gibsona. No i słyszymy się jutro po 9:00. Dawid Miązek, cześć.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
8: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Hity na maksa.
12: Hity na maksa.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Dziś najchłodniej na północy kraju, tam temperatury tylko nieco powyżej 20 stopni, maksymalnie 22-23 kreski. W centrum cieplej, bo tam 25, a na południu nawet 27 i 28 stopni ponad zerem. Warto wykorzystać takie temperatury. Na niebie sporo chmur, ale nie zabraknie słońca. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy dominować ma większe zachmurzenie. Miejscami popada i zagrzmi.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Dzień dobry po pierwszej.
12: RMF Max, hity na maksa.
16: Anka i Fioła, smeldujemy się w pomajówkowym wajbie. Jak dobrze, że dzisiaj jest dzień powolności w kalendarzu.
17: Do 17 z wami.
18: Poczuj dobry beat.
17: Dziś wszyscy mamy ten sam zapach, zapach grilla.
16: To na włosach, reszta już na pewno ogarnięta.
17: Dziś też wystartowały matury, my startujemy za to z nową zabawą. W niej duża kasa do wzięcia, szczegóły niebawem. Bądźcie z RMF Max.

0: tych najlepszych hitów w RMF Max? Nigdy za wiele. White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Za to w zabawie za dużo, za mało w naszej nowej grze, która startuje dzisiaj. Wygrać możecie sporą kasę, a wystarczy, że wytypujecie, ile pieniędzy mamy dla was do wygrania.
1: Między 10 tysięcy złotych, bo 10 tysięcy to już za mało, a 20 tysięcy. 20 tysięcy to już za dużo. No i teraz zabawmy się w to, ile pieniędzy mamy i jeżeli zgadniecie, to zgarniacie tę kasę całą dla siebie.
0: Hasło Max. Tym hasłem się do zabawy wystarczy zgłosić teraz. 7327 na ten numer za 3,69. Wyślij SMS-a o treści Max i spróbuj upolować dokładną kwotę, którą dziś mamy do wygrania w zabawie za dużo, za mało.
1: Szczegółów szukajcie na rmfmax.pl.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Może zamiast wątpić, będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.

0: nie ucieknę. Zalia, Quebo, Faust w RMF Max. No i tak jest, no od poniedziałku nie uciekniemy, ale zawsze możemy go trochę przyspieszyć. Dlatego nasza zabawa, poniedziałek na skróty, dzisiaj startuje. Musimy przytulić maturzystów. CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna, która dostarcza arkusze. Dzisiaj bierzemy ją na tapet.
1: To wy musicie w zabawny, kreatywny sposób rozwinąć ten skrót. CKE. Nagrywacie głosówki na naszym Messengerze, a te najfajniejsze nagradzać będziemy zestawami maksymalnych gadżetów.
0: CKE. Jak można to rozwinąć? No na przykład Centrala Kontrolowanych Emocji. To tak w sprawie matury.
1: Centrala Kreowania Elit.
0: No,
1: CKE. Czekamy na wasze propozycje. Zbieramy głosówki na Messengerze i będziemy za najfajniejsze dawać gadżety do dzieła.

0: Ależ ten numer pasuje do majówkowej pogody. Anima w RMF Max. Ja mam wrażenie, że pogoda w tym roku ma wyjątkowy timing. Zauważyliście? No. Wielkanoc była przepiękna, ale przed i po już było gorzej. Teraz z majówką jest podobnie.
1: Było cudownie, a ma za chwilę zacząć padać. Ręce zacierają rolnicy, niech pada, niech nam trochę nawodni tę ziemię i dobrze, że to nie trafiło w majówkę. Jak będzie dzisiaj? Za momencik sprawdzamy w prognozie.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: I po reklamie.

Dziś najchłodniej na północy kraju, tam temperatury tylko nieco powyżej 20 stopni, maksymalnie 22-23 kreski. W centrum cieplej, bo tam 25, a na południu nawet 27 i 28 stopni ponad zerem. Warto wykorzystać takie temperatury. Na niebie sporo chmur, ale nie zabraknie słońca. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy dominować ma większe zachmurzenie. Miejscami popada i zagrzmi.

0: Gdyby ktoś już nie mógł drugiej kawy, no to ma właśnie takie numery jak ten Forever and a Day w RMF Max. Ale strasznie dużo maturzystów mamy w tym roku. Ostatnio tak wielu było 14 lat temu, wyobraźcie sobie, bo w tym roku zdają maturę ci, co poszli i w wieku 6 i 7 lat do szkoły jednocześnie.
1: No, są też plusy, łatwiej ściągać, bo bliżej siebie trzeba siedzieć, tak, jak jest
0: dobrze,
1: gęściej.
0: Dobrze.
1: Trudniej na studia chyba będzie się dostać.
0: Właśnie, ja uważam, że powinno się poszerzyć możliwość włożenia większej ilości studentów do jednej sali.
1: Ale żeby... że co, że na kolanach jeden u drugiego? Tak chcesz walczyć z dzietnością w Polsce?
0: No to mogłaby być jakaś nowa metoda. Tymczasem u nas też nowość.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Hit lata to jeszcze za dużo, ale do hitu wiosny to mocny kandydat.
0: Body Talk, Ale Farben i Ren Miller.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl. Yeah.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 zł przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W prognozach na dzisiaj sporo chmur w całym kraju, ale nie zabraknie też słonecznych momentów. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy znacznie więcej szarości i miejscami może popadać. Najcieplej na południu od 27 do 28 stopni na plusie i cieplej nie będzie. W centrum okolice 25, a najchłodniej na północy, tam maksymalnie 22-23 stopnie na plusie. Tam cieplej nie będzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Dawid Podsiadło na start kolejnej godziny. To zawsze dobry wybór.
3: Witajcie w RMF Max. Anka i Fiołas tutaj. Mamy dla was przygotowanych masę hitów. No i Dawid Podsiadło, tak owszem, jak zegarynka.

0: Zet, Kmata i Kaz Bałagany w RMF Max Plan B. No plan to podstawa i my też mamy niezły. Na wygranie dużych pieniędzy. W naszej nowej zabawie za dużo, za mało. Teraz mamy bonus.
1: Wchodzicie do zabawy wysyłając hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Od teraz każde wasze zgłoszenie my mnożymy 77 razy, ale najlepsze jest to, co jest do wygrania.
0: Między 10 a 20 tysięcy jest gdzieś kwota, którą wystarczy wytypować, obstawić. A jeśli, może nawet dziś wam się to uda, po prostu bierzecie ją ze sobą.
1: Na co moglibyście wydać kilkanaście tysięcy złotych? Wakacje, wiadomo. Odświeżony ogród, wiadomo. A może dołożycie sobie do nowego samochodu?
0: Teraz, wchodząc do gry, 77 razy mnożymy twoje zgłoszenie. SMS o treści Max. Wyślij na 7327.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: z łatwością zapada w pamięć. Zakaria za nami w RMF Max, a teraz rewolucyjna wiadomość dla tych, którzy używają sztucznej inteligencji. Sąd orzekł, że nie można tak po prostu zwolnić pracownika z powodu zastępowania go przez AI.
1: Brawo!
0: To jest oczywiście w Chinach na razie.
1: A, wiedziałem, że jest gwiazdka.
0: Ale ja wierzę, że to dojdzie do nas również. No, super by było.
1: No, trzeba umieć pracować z AI, jeśli marzyliście o tym właśnie, żeby nauczyć się właściwie promptować, ale żal wam było kasy. Może warto nią zagrać dziś w zabawie za dużo, za mało. Nowa gra w RMF Max, duża kasa do wzięcia, a wiemy, że przecież ta kwota, którą mamy dla was, jest pomiędzy 10 a 20 tysiącami złotych.
0: Na siebie nie ma co oszczędzać. Wyślijcie teraz hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł. Jak wchodzicie do gry, to my mnożymy jeszcze przez chwilę wasze zgłoszenie 77 razy, ale tylko do 14:50.
1: 7327. SMS o treści Max. Tak? Zgarniacie 77 szans na finał, w którym wystarczy tylko właściwie wytypować, jaką kasę uszykowaliśmy dla was.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: 8210 zł na rękę średnio będziemy dostawać za pracę w 2030 roku w Polsce.
3: O, kto tak powiedział?
2: Premier.
3: Premier, no. Szkoda, że premier tak mówi, bo mało osób w to uwierzy.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku już od 5.30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert,
12: taniej masz. I po reklamie.

prognozach na dzisiaj sporo chmur w całym kraju, ale nie zabraknie też słonecznych momentów. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy znacznie więcej szarości i miejscami może popadać. Najcieplej na południu od 27 do 28 stopni na plusie i cieplej nie będzie. W centrum okolice 25, a najchłodniej na północy, tam maksymalnie 22-23 stopnie na plusie. Tam cieplej nie będzie.

0: Zawsze jest miło, gdy wpada Katy Perry. Last Friday Night w RMF Max. Choć to chyba mało przyjemne info dla właścicieli psów. We Włoszech, we włoskim Livorno, dokładnie, władze miasta wprowadziły przepisy nakazujące właścicielom psów zmywanie po nich siuśków. Już nie tylko z woreczkiem. Jak nie posprzątasz, to wtedy mandat 500 euro, bo brzydko pachnie w całym mieście.
1: O, proszę bardzo. A to ciekawe, że do psów, a nie do kotów się bardziej, że tak powiem, przymusili. Ale rozumiem, nad psami jeszcze ktoś panuje, nad kotami niekoniecznie.
0: No ale jak masz? Woreczek to wiadomo.
1: No jak?
0: Raz,
1: jak?
0: Dwa i po sprawie.
1: Mejka wysokociśnieniowa.
0: W wersji
1: czuję,
0: mini.
1: Że teraz będzie w wyszukiwarce Google.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już od jutra półfinały UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a w środę Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: popołudniowy flash sportowy RMF Max zdominuje piłka nożna. Dziś dokończenie 31. kolejki Ekstraklasy. O 19:00 Radomiak Radom podejmie u siebie Lechię Gdańsk. Wisła Kraków już prawie w Ekstraklasie. Biała Gwiazda wygrała wczoraj ze Stalą Rzeszów 2-1 i do powrotu do najwyższej ligi rozgrywek potrzebuje już tylko jednego punktu. Jutro pierwsze rewanżowe starcie półfinałowe w Lidze Mistrzów. Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą Atletico Madryt. W Hiszpanii było 1-1. W środę piłkarska uczta w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę z niesamowitego widowiska w Paryżu, które u siebie PSG wygrało 5-4.
1: Dziś najniższe temperatury odnotujemy na północy kraju. Tam wartości tylko nieznacznie przekroczą 20 stopni. Maksymalnie do około 22-23 na plusie. W centrum cieplej, w okolicach 25 stopni, a najwyższe temperatury na południu. Tam termometry pokażą od 27 do 28 stopni. Na niebie sporo chmur w całym kraju, choć nie zabraknie słońca. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy nieco większe zachmurzenie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Gdy po egzaminie maturalnym czytasz właściwe odpowiedzi
4: i czujesz się oświecony.
3: A to tak było.
4: Andrzej Piołas i Tame Impala na start. Same hity dla maturzystów i dla tych, którzy w pracy.

0: Przelecieli tak szybko jak ta majówka. Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max. Teraz Lisa liść mają wolne, no bo matury, wiadomo, a za chwilkę uczniowie podstawówek będą mieli egzaminy ósmoklasisty, więc kolejne wolne. Rodzice tylko się zastanawiają, skąd brać na te urlopy, nie?
1: Jak to skąd?
0: No.
1: No można od nas.
0: Można.
1: Nie trzeba szukać dalej. W zabawie za dużo, za mało. Wystarczy wytypować dokładną kwotę, jaka jest do wygrania. I możecie ją zgarnąć. Już za moment ktoś będzie próbował. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama. W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Playlista Co zrobić dzień.
8: Niech się dzieje.
7: RMF Max. Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

0: Szwedzka Mafia w RMF Max. A teraz pora na pierwszy finał naszej nowej zabawy Za Dużo, Za Mało.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Kim będzie ten szczęśliwca, który dzisiaj pierwszy będzie obstawiać, ile jest na naszym koncie? No i co najważniejsze, czy podniesie telefon?
0: Wybieramy numer wylosowany.
3: Tak, słucham.
0: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Anka i Fiołast, dzwonimy w finale zabawy. Za dużo, za mało.
2: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, cześć, Mateusz.
0: Cześć, Mati. Na czym cię zastaliśmy? Co robisz?
3: Przed kompem, przy pracy i przy telewizorze, tak naprawdę, więc...
0: Multitasking!
2: Teraz jeszcze trzecią rzecz.
0: To jeszcze do tych dwóch zadań dorzuć granie o dużą kasę w RMF Max, bo jesteś w finale naszej zabawy i musisz teraz wytypować kwotę, która twoim zdaniem jest na naszym koncie i czeka na szczęśliwego zwycięzcę, którym ty już za moment możesz się stać.
2: Mój drogi, mamy widełki, w których wiadomo, że ta kwota się mieści. Jeżeli trafiasz idealnie w tę kwotę, no to po prostu przelewamy ci te pieniądze. Na ten moment możemy ci powiedzieć, że na pewno to jest więcej niż 10 tysięcy złotych, ale mniej niż 20 tysięcy. Ile mamy na koncie?
3: To spróbujmy może 14 331 zł.
0: 14 331 zł.
2: Powiem tak, to jest za mało. I dobry, i zły komunikat, bo to jest za mało, ale to znaczy, że jest więcej pieniędzy do wygrania.
0: Ale słuchaj, zadanie miałeś najtrudniejsze, bo to pierwszy finał naszej zabawy i teraz będzie już łatwiej, bo te 14 331 zł to teraz nasza dolna granica. Wiemy, że jest tam więcej pieniędzy, a dla ciebie, Mati, mamy 5 stówek na pocieszkę w poniedziałkowe popołudnie.
2: Za miłe, dobre obstawianie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z odcinka na odcinek ta zabawa będzie robić się coraz ciekawsza. Ile kasy jest do zgarnięcia? Jutro można znowu typować.
0: No bo ktoś tę kasę na końcu na pewno wyciągnie i to możesz być ty. Zgłoście się choćby na rmfmax.pl, a to Kungs.

0: do ciebie.
1: Jak średnio ciągnie albo kiepsko chłodzi, to trzeba chyba nabić klimatyzację. To pokazały ostatnie dni tym kierowcom, którzy tego dawno nie robili. Męskie granie orkiestra za nami w RMF Max.
2: Klimatyzacja to się jutro może przydać. Jutro nawet do 29 stopni w niektórych miejscach w Polsce. Owszem, będzie pochmurno, ale wciąż gorąco. A jak dziś, jeszcze po południu, to sprawdzamy za chwilkę w prognozie pogody. Zostańcie.
3: Dziś najniższe temperatury odnotujemy na północy kraju. Tam wartości tylko nieznacznie przekroczą 20 stopni. Maksymalnie do około 22-23 na plusie. W centrum cieplej, w okolicach 25 stopni, a najwyższe temperatury na południu. Tam termometry pokażą od 27 do 28 stopni. Na niebie sporo chmur w całym kraju, choć nie zabraknie słońca. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy nieco większe zachmurzenie.
4: RMF Max.
5: RMF Max.
4: RMF Max.

ci oddać. Teksty Sanach na maturze już były wykorzystane. Może w tym roku pojawi się coś od Sobla? Sobel i Kochasz w RMF Max. Matury wystartowały dzisiaj w zabawie po

0: Na koniec Justyna, CKE u Justyny to...
1: Czekam, kiedy end.
2: O, i to tak ładnie pasuje i do matury, i do każdego dnia w pracy.
0: Czekam, kiedy end. End dla niektórych już za moment, bo 16 na horyzoncie, a my wysyłamy gadżety Justynie, Marcinowi i Mateuszowi.
2: Głosówki i rozwinięcie CKE możecie cały czas nagrywać na naszym Messengerze, a to już All The Time, John Summit i The Chainsmokers.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Witajcie w poniedziałek, tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości, anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Yeah.

0: Macie blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania E-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Just keep watching.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: W całym kraju na niebie będzie sporo chmur, choć nie zabraknie też chwil ze słońcem. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy dominować będzie większe zachmurzenie. Najcieplej na południu kraju, tam temperatury sięgną od 27 do 28 stopni na plusie. Wyżej raczej nie podskoczą. W centrum około 25 stopni. Najchłodniej na północy, tam maksymalnie 22, a miejscami 23 kreski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Minęła 16 i jest funky w RMF Max. Anka, Fiołas, siemacie, mamy poniedziałek, mamy popołudnie, po majówce nie jest źle.
7: No, zwłaszcza jeżeli jesteście już w drodze z pracy do domu, zostańcie z nami, bo za chwileczkę jeszcze sentymentalnie w nawiązaniu do majówki. Back to Friends i Sombr.

0: bardzo lubię ten nostalgiczny klimat. Sombri Back to Friends w RMF Max. Czy dzisiaj wy też już wróciliście pamięcią do swojej matury? Bo tu uwaga, wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. To jest pierwszy temat rozprawki, bardzo ogólny.
1: A drugi?
0: Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni? No szerzej się nie da i właśnie na to narzekają maturzyści w tym roku.
2: Ale to nie fajnie? Bo no, jak miałaś ograniczoną liczbę lektur w głowie, to zawsze można było się do czegoś doczepić.
0: No więc dlatego pojawiły się takie komentarze. Kiedyś na maturze temat, czy lalka jest odpowiedzią na każde pytanie? Albo w nawiązaniu do dziadów, a imię jego 6-7.
2: Piękna, polityczna ta matura. Trzeba było odpowiadać tak, żeby każdą interpretację można było wybronić.

0: Felix Jan i Kaskada trzymają nas przy życiu. Tymczasem dzisiaj wszyscy o maturach, a to strażacy mają dziś swój dzień. Dzień strażaka. A do tego hutnicy, kominiarze, garncarze i piekarze też dzisiaj mają swoje święta.
1: Wszyscy skupieni wokół ciepła. Nie wiem, czy dostrzegliście. Takie zawody, no.
0: Ciepło pozdrawiamy i ciepło przypominamy. Duża kasa jest do wzięcia w RMF Max. Wystartowała dzisiaj nasza nowa zabawa. Za dużo, za mało.
1: Ciepło, gorąco. Jesteśmy coraz bliżej tej kwoty, która jest do zgarnięcia. To na pewno jest kilkanaście tysięcy. Jutro możesz obstawiać ty i zgarnąć te pieniądze. A po szczegóły sięgajcie na rmfmax.pl.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
8: I po reklamie.

0: trzymają to poniedziałkowe tempo. Wiktoria Kida, Oskar Cymsi, Księga Żywiołów w RMF Max. Poniedziałek łatwiej przeżyć, jak bawicie się z nami w zabawie Poniedziałek na skróty.
1: Dzisiaj nagrywacie kreatywne rozwinięcie skrótu CKE, czyli Centralna Komisja Egzaminacyjna. Jesteście wspaniali.
2: Cena kebaba eskaluje.
0: Wow.
1: To jest życie po majówce.
0: Nie strasz ludzi, Tomku.
1: Tymczasem Bartek.
3: Witajcie, RMF Max. Z racji, że jestem perukarzem, to skrót CKE rozwinąłbym, że czeszę kudły elegancko.
1: No i w takim stylu właśnie się zgarnia gadżety od RMF Max. Elegancko.
0: Tymczasem my uciekamy. Do usłyszenia jutro po 13.
1: Zostańcie z kanałem nadawczym Anka i Fiołas. Dzięki. Zostawiamy was z Rose.

0: Funduszowy Maj.
1: W ramach akcji Funduszowy Maj odwiedzamy różne fajne projekty, które powstały w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. A dzisiaj zaglądamy do Sosnowca, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Ekologicznej Egzotarium. To niesamowite miejsce, które jest zarówno ogrodem botanicznym, jak i zoologicznym. Ze mną Sylwia Rarok, z którą przejdziemy przez 3 strefy klimatyczne Egzotarium. Czujecie? Już zrobiło się ciepło.
2: Tu weszłyśmy właśnie do strefy klimatycznej pustynnej, sukulenty, czyli rośliny, które potrafią magazynować wodę nawet w takim czasie suchym.
1: A po drodze mijamy zwierzaki.
2: Warany, o właśnie, wyleguje się na skalę. Są bardzo ciekawskie, bardzo kontaktowe, już nas zauważyły. Strefa tropikalna jest specyficzna bardzo. Bananowce, daktylowce, palmy. Tutaj mamy czubacze. Mamy pięknego tukana Fernanda, który również jest bardzo towarzyski. I odezwała się Ara właśnie.
1: To jest idealne miejsce, żeby sobie usiąść, popatrzeć, wyciszyć się.
2: Tak, przechodziłyśmy przez strefę akwariów, bo tam też bardzo chętnie odwiedzający siadają na tych pufach naszych i wypoczywają. Także do naszego świata zapraszamy. To jest takie tropikalne serce Sosnowca.
1: Zapraszamy Was w tę egzotyczną podróż, bo warto zobaczyć, jak Egzotarium zmieniło się dzięki funduszom unijnym. A już teraz wpadajcie na Facebooka RMF Max, gdzie czeka na Was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy, czyli taki idealny gadżet do podróży tych bliskich i tych dalekich.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W całym kraju na niebie będzie sporo chmur, choć nie zabraknie też chwil ze słońcem. Najwięcej przejaśnień pojawi się w centrum i na południowym wschodzie, a na północy dominować będzie większe zachmurzenie. Najcieplej na południu kraju, tam temperatury sięgną od 27 do 28 stopni na plusie. Wyżej raczej nie podskoczą. W centrum około 25 stopni. Najchłodniej na północy, tam maksymalnie 22, a miejscami 23 kreski.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: sama.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: I po reklamie.

0: Jest 17, tu RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Witajcie, zapraszam na najnowszy flash. 340 tysięcy maturzystów przystąpiło dzisiaj do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak trudność matury ocenia literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego dr Katarzyna Drozd-Urbańska? O to pytał Michał Dobrołowicz.
1: Myślę, że te tematy były przystępne dla tegorocznych maturzystów.
2: Jakie lektury można było wybrać w wypracowaniach?
1: W przypadku tematu pierwszego dotyczącego pracy od razu w sposób naturalny nasuwa się oczywiście pozytywizm. Można byłoby się odwołać do Dżumy Alberta Camus.
2: A drugi temat, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni?
1: Tacy bohaterowie jak Andrzej Kmicic, no chociażby Jacek Soplica z Pana Tadeusza.
0: A jutro maturzyści zmierzą się z matematyką.
3: To jest RMF Max.
0: Studenci AGH pokazali moc. Zgarnęli pierwsze miejsce w konkursie Remote Car Design Competition. W zaledwie 7 godzin stworzyli system do auta, który potrafi wykryć między innymi senność kierowcy.
4: Opracowaliśmy system badający zmęczenie kierowcy, obserwujący uwagę kierowcy na drodze, a następnie sprowadzający samochód do bezpiecznej pozycji.
5: Co jest takiego nietypowego w tym waszym osiągnięciu, bo wyście ten konkurs wygrali?
4: Tak, wygraliśmy ten konkurs. Nietypowe w naszym rozwiązaniu jest to, że udało nam się zrealizować w pełni działający system, od systemu wizyjnego przez sterowanie samochodem po wykonanie manewru awaryjnego zatrzymania samochodu w zaledwie 7 godzin trwania tego konkursu.
0: Z Filipem Połatyńskim z koła naukowego Focus AGH rozmawiał Maciek Sołtys. Zmieniamy temat i o zmianach właśnie w Rzymie przy jednej z największych atrakcji świata. Koloseum wprowadza nowe zasady sprzedaży biletów, żeby ukrócić ich odsprzedaż i walkę z nieuczciwymi agencjami. Chodzi o to, że firmy masowo wykupywały wejściówki online, przez co trudno było je dostać zwykłym turystom. Teraz bilety będzie można kupić tylko w jednym oficjalnym punkcie, a część agencji ma dostać kary, a nawet zakazy sprzedaży. Władze zapowiadają też dodatkowe zabezpieczenia w systemie online, żeby ograniczyć działanie botów i sztucznego wykupywania wejściówek. Metro na Bemowie coraz bliżej finiszu. Trzy nowe stacje wraz ze stacją techniczno-postojową Karolin są już gotowe w prawie 90%. Trwają ostatnie prace wykończeniowe. Montowane są windy i dopracowywane perony. Sprawdziliśmy, jak idą prace na stacji Lazurowa.
6: To już jest gotowa architektura przejścia. Płytki są już układane. Na górze nad nami instalacje pod światłowody, teletechnikę. Na każdej takiej standardowej stacji do wykonania jest między 250 a 300 kilometrów bieżących kabli, więc to jest wszystko wciągane tutaj na miejsce pod ziemię i siłą ludzkich rąk układane.
0: Mówił przedstawiciel wykonawcy Bartosz Sawicki. I to tyle w tym fleszu. Zostańcie z nami. Za chwilę w RMF Max najnowsza prognoza pogody.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max sprawdzamy pogodowe mapy. Na termometrach dalej bardzo wysoko, w wielu regionach grubo powyżej dwóch dych, ale idą zmiany, tak mówią specy od meteo. Od zachodu nadciągają chmury. W nocy właśnie w zachodniej części kraju ma popadać i tam będzie jutro najchłodniej, od 15 do 20 stopni. Ale w centrum i na wschodzie bez zmian. Przewaga słońca przez cały dzień i znów bardzo ciepło. W Warszawie i Krakowie słupki rtęci dojadą do 27 kreski.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Matko, wreszcie się ta majówka skończyła, wreszcie można było popracować trochę.
9: I człowiek w końcu może pójść do pracy i w końcu nie musi się czuć, jakby było wolne, nie? Tak to właśnie jest w RMF Max i witamy wszystkich absolutnie. Dzień dobry, Filip Kliber,
8: Michał Siwek.
9: 4 minuty po 17, zaczynamy kanał nadawczy.
8: Baby Rexa już z numerem New Religion. To nowa wersja klasycznego numeru Faithless.

0: Najlepiej, bo pomajówkowo wchodzimy łagodnie w ten poniedziałek. Ed Sheeran za nami.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kliber.
2: I po raz kolejny czas na wyzwanie. Wyzwanie dla nas, od was. Możecie nam tutaj naprawdę namieszać. Możecie nas wsadzić na tak zwanego konia, wsadzić patyk w szprychy.
0: Możecie nam po prostu napisać na Messenger RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Możesz sobie teraz przypomnieć, jeżeli nie pisałeś jej dzisiaj akurat, nie? Co tam było trudnego w tej maturze i wysłać to na Messengerze RMF Max i my z tego zrobimy piosenkę, serio.
2: Obiecujemy. Z każdej wiadomości, 100%. Która przyjdzie, każdą uwzględnimy w piosence, którą wspólnie z Filipem napiszemy i puścimy na antenie RMF Max. I to mogą być różne rzeczy. To może być na przykład to, że bardzo nie lubisz czytać i w ogóle musiałeś przeczytać wszystkie zadania na maturze.
0: To najgorzej,
2: jest straszne,
0: nie?
2: To jest.
0: Albo w ogóle przyjście było najtrudniejsze na maturę. Napisz nam na Messengerze RMF Max, co było najtrudniejsze w twojej maturze. Teraz najlepiej.

0: Najlepsza impreza pomajówkowa w twoim samochodzie to dzięki RMF Max. To Dawid Podsiadło, to kawałek Sezon, to nowość na 18 minut po godzinie 17.
1: I to jest w ogóle najlepsza impreza, bo jesteśmy na niej też my. No, nie, proszę, nie, dzień dobry.
0: Fajnie, fajnie, że do nas wpadliście na imprezę. A z kolei w ostatnim podcaście pani Rozenek Majdan opowiedziała, że jej 5-miesięczny syn, ich właściwie, no bo przecież to jest pan super, Majdan i pani Majdanowa, 5-miesięczny syn już odłożył na studia. Już.
1: Jezu.
0: 5-miesięczny.
1: Ale tempo. W tym tempie chłop będzie rozwiedziony przed przedszkolem.
0: RMF Max. RMF Max. Baba Gugu.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: W RMF Max gramy też TikTokowe, Instagramowe hity. To Tame Impala oraz Jenny z numerem Dracula na 33 minuty po godzinie 17, a już czas na nowość w RMF Max, czyli pana Wiktora. O panie Wiktorze Michał wam opowie.
1: Ale to jest równy gość, żaden tam pan. To jest po prostu Wiktor. To jest Wiki, to jest pan.
0: Wikuś to jest.
1: Wikuś Waligura, dokładnie tak. I cztery pory roku, numer napisany, żeby walczyć z zimową handrą, ale zobaczmy, jak sobie poradzi, kiedy za oknem i tak już słonko, kiedy ciepło, kiedy majówka w sercu. Wprawdzie już za nami, ale wciąż w sercu. No to posłuchajcie, cztery pory roku to jest Wiktor Waligura w RMF Max.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A Wiktor w ogóle jutro też zagra, jakby co, na koncercie w Tauron Arenie przed Alvaro Solerem w Krakowie. Serio.

0: opisanie po francusku faceta, który na szczycie góry prasuje ubrania. To jest jedna z tych rzeczy, która była bardzo trudna na maturze. Ja się wcale absolutnie nie dziwię.
1: I tych rzeczy było dużo, ale nic to. My je wszystkie umieścimy w piosence.
0: I ta piosenka zaraz. Max.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
11: I po reklamie.

0: Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.
0: Hity na Maxa.
2: W RMF Max sprawdzamy pogodowe mapy. Na termometrach dalej bardzo wysoko, w wielu regionach grubo powyżej dwóch dych, ale idą zmiany, tak mówią specy od meteo. Od zachodu nadciągają chmury. W nocy właśnie w zachodniej części kraju ma popadać i tam będzie jutro najchłodniej, od 15 do 20 stopni. Ale w centrum i na wschodzie bez zmian. Przewaga słońca przez cały dzień i znów bardzo ciepło. W Warszawie i Krakowie słupki rtęci dojadą do 27 kreski.

0: Jazzy Spritz i Can't Deny It to jest RMF Max i my dostaliśmy wiele rzeczy, które były trudne na maturach.
1: Ludzie, ale te wasze matury musiały być trudne, ale spokojnie, czy sobie poradziliśmy z tym? Nie wiem!
0: Skąd mam wiedzieć?
1: Puścimy, to się przekonamy.
0: Piosenka o tym, napisana przez nas, posłuchajcie.

0: Hity, które nie dają zasnąć.
1: To jest Max.
2: Łajcior 2115 i California Love teraz w RMF Max. Czy to będzie lepszy czy gorszy rap od tego, który my przygotowaliśmy?
3: Musicie sami się przekonać o tym. Posłuchajcie Łajciora do końca.

0: Nie myślmy o tym jako o poniedziałku po majówce. Myślmy o tym jako o, nie wiem, dniu hutnika, dniu kominiarza, dniu garncarza, bo to wszystko dni dzisiejsze.
1: Wszystkim kominiarzom tyle samo zejść, co wejść w sumie, bo tak to też trzeba kominiarzom życzyć. No i jak najmniej brudnej roboty, chociaż nie wiem, czy to akurat jest możliwe. A my zaraz mamy bilety na Madison Beer do rozdania. Tak zupełnie z jednej beczki. A tak sobie powiedzieliśmy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, przy mikrofonie Rafał Młynarski. Pora na najważniejsze newsy. Zapraszam na Flash. Przetarg za prawie 100 milionów złotych na policyjną łączność może trafić do kosza. Chodzi o system Tetra, czyli szyfrowaną komunikację dla służb. Powód? Wśród dostawców pojawiła się firma powiązana z chińskim producentem, a to budzi obawy o bezpieczeństwo danych.
1: Nowe przepisy, które weszły w życie już po ogłoszeniu wyników postępowania. Nie ma pewności, czy w świetle ustawy z początku kwietnia o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, a także w oparciu o unijną dyrektywę z 2022 roku, dostawca i chiński producent będą uznani za firmy wysokiego ryzyka, a są takie obawy. To oznaczałoby, że pozyskany sprzęt policja musiałaby w ciągu 4 lat wycofać z użytkowania, a to znów rodziłoby zarzuty niegospodarności. Dlatego, jak się dowiedziałem, szefostwo policji chce unieważnić dotychczasowy przetarg i ogłosić nowe postępowanie, w którym zmieni się opis przedmiotu zamówienia.
0: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
2: To jest RMF Max.
0: Śląska policja prowadzi sprawę dużej piramidy finansowej opartej na inwestycjach w kamienie szlachetne. 51-latek miał obiecywać wysokie zyski, a w rzeczywistości wyłudzać pieniądze od inwestorów. Według śledczych poszkodowanych jest już ponad 200 osób, a straty sięgają prawie 33 milionów złotych. Policja zabezpieczyła majątek podejrzanego wart około 21,5 miliona. To między innymi nieruchomości, obrazy, biżuteria i diamenty. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa i grozi mu nawet 25 lat więzienia. Uwaga, teraz też chodzi o dużą kasę. Tenisiści mówią jasno, chcą większych pieniędzy. Iga Świątek, Aryna Sabalenka i Jannik Sinner apelują o wyższe nagrody w turniejach wielkoszlemowych. Choć pula na French Open rośnie, zawodnicy twierdzą, że to wciąż za mało i domagają się bardziej sprawiedliwego podziału zysków. Na razie pula wynosi skromne 61 milionów 700 tysięcy euro. Turystyczne miejscówki już wrzucają wyższy bieg. Nad morzem robi się coraz cieplej i coraz ciaśniej. Plaże powoli się zapełniają, a sezon rozkręca się na dobre.
3: No jest powyżej 50% w skali całego sezonu. Dobrze, bo mamy rezerwacje. Nie ma jakiegoś strachu telewizyjnego póki co, bo to faktycznie ma to wielkie znaczenie. Jeżeli jeden z dziennikarzy powie, że nad morzem jest źle, brudno i zimno, to wtedy to się odbija na naszych rezerwacjach.
4: Jest to oburzenie takie, no jeszcze trzeba popracować, ale mamy stałych pracowników, więc to nie jest takie ciężkie znaleźć tych dodatkowych. Jeszcze liczymy, że jeszcze będą rezerwacje.
0: To byli Wojciech Stanisławski i Dorota Przybyłek z nadmorskich obiektów branży hotelowej w Łazach. Szybkie info na koniec. Świetnie się składa, bo pozostajemy nad morzem. We Władysławowie powstanie nowy, bezkolizyjny węzeł przesiadkowy. Gmina i PKP PLK planują przejście podziemne z windami oraz przebudowę stacji kolejowej. Ma to połączyć dworzec PKP z PKS-em i usprawnić ruch pociągów w stronę Helu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max sprawdzamy prognozy na kolejne dni. Od wtorku zmiany, ale nie wszędzie. Jutro na zachodzie pojawi się duże lub częściowe zachmurzenie i właśnie tam będzie najchłodniej. Po południu tylko 15 kreska w Szczecinie i nad morzem, ale w centrum i na wschodzie Polski dalej będzie świetnie, powyżej 25 stopnia i to z przewagą słońca. A co czeka nas w pogodzie w środę? Deszczowo, a nawet burzowo prawie w całym kraju. Na skali jednak dalej całkiem nieźle, dwójka z przodu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Dobry wieczór, są 4 minuty po godzinie 18 i się zastanawiam cały dzień, co białego wlatuje przez okno, bo to nie jest śnieg, to jest jakiś puch, to jest jakiś pył.
7: To jest światło, Filip.
6: To nie, to nawet nie jest białe światło. Jeżeli macie jakieś pomysły, to napiszcie mi w SMS-ie na 3001. Proszę was, pomóżcie mi.
7: Czy to białe coś jest z nami teraz w pokoju?
6: Jest! I nie widziałeś tego, jak to wpadło. I to wpadło tego dużo po prostu wpadło.
7: Nikt tego nie widział.
6: Wpadło to. Dobry wieczór, Filip Kliber.
7: Ja wiem, gdzie ci to wpadło. Michał Siwek. Jesteśmy z wami, oczywiście jest 5 po 18. To Kungs i Galaxy w RMF Max.

0: Babie lato, ten biały puch z drzewa to pewnie topoli albo koza z nosa albinosa. Takie odpowiedzi dostałem. Takie odpowiedzi dostałem na pytanie na to, co nam wpada przez okno i bardzo dziękuję wszystkim, bo mam wrażenie, że to pomoże również alergikom, a nie uwierzycie, kto jest alergikiem w naszym studiu.
1: No nie tak, uwierzycie,
0: no
1: kto
0: są.
1: Ale w ogóle uwielbiam to, że nie tylko my mamy po 5 lat mentalnie, tutaj nasi słuchacze przedstawiają podobną grupę wiekową, także dziękujemy. Fenomenalnie.
0: Dziękujemy, ale też przy okazji, teraz już naprawdę odpalamy zabawę, mamy bilety na koncert Madison Beer i jeżeli chcielibyście taki bilet dostać, to trzeba nam odpowiedzieć tak samo kreatywnie na bardzo fajne zadanie. No bo Madison Beer, nie oszukujmy się, bardzo wyjątkowe nazwisko. Madison Beer, przypominam. No i teraz trzeba podać swoje nazwisko, ale po angielsku.
1: I tak, i moje na przykład jest proste, Siwek to White Horse, ale zastanawialiśmy się nad Kliberem.
0: No, Klibar.
1: Nie, to ja ustawiam, że to jest Best Polish Rapper.
0: Jeżeli macie jakieś propozycje na swoje nazwisko, nagrajcie nam głosówkę na Messenger RMF Max. Czekamy, a przede wszystkim czekają wejściówki na koncert Madison Beer, który już 11 maja w Krakowie, w Tauron Arenie w Krakowie.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kliber.
1: Jeszcze raz, w Krakowie? Czy gdzie? Bo nie usłyszałem.
0: A mówiłem, że w Krakowie?
1: W Krakowie.
0: A powiedziałem w Krakowie, czy nie?
1: Nie, chyba nie.
0: Madison Beer w Krakowie, a lokalit w RMF Max.

0: Beautiful, po angielsku piękne. 20 minut po godzinie 18. My w RMF Max nie tylko gramy banger za bangerem, ale do tego jeszcze zaglądamy do internetów, a tam rządzi Oskar Pietuszewski. No ogromny talent, jeżeli chodzi o polską piłkę nożną.
1: Kosmos.
0: Przeniósł się do Porto, tam zdobył mistrza i to zdobył ostatnio mistrza w sobotę, a dzisiaj już jest na maturze z języka polskiego. No,
1: co za człowiek?
0: No i my się zastanawiamy tak naprawdę, co to jest trudniejsze. Czy to jest trudniejsze to zdobycie mistrzostwa, czy może trudniejsza jest matura? A jak wiadomo,
1: jakby dla piłkarza, z tego co nauczyła nas historia piłki nożnej w Polsce, no to, to jednak chyba ustna najtrudniejsza.
2: I have occasion to face in the training.

0: Andy Dust, Zokaria, 30 minut po godzinie 18 w RMF Max. My wysyłamy was na koncert nie Andy'ego Dusta, ale Madison Beer. Dużo większa gwiazda i dużo rzeczywiście na pewno więcej emocji z nią związanych, ponieważ już 11 maja zagra w Krakowie. Podkreślam, w Krakowie zagra Madison Beer.
1: W Krakowie, Tauron Arena w Krakowie, w Krakowie.
0: Tak jest, tylko trzeba było nam wysłać najpierw, jakby można było przetłumaczyć twoje nazwisko. No bo Madison Beer, no wiadomo jakie nazwisko ma.
1: Z nami jest, no właśnie, kto z nami jest? Proszę się zameldować.
2: Cześć, z tej strony One Cent.
0: Dobra, bo słuchaj, a z tej strony jest Kliber i Siwek, a ty jak masz na nazwisko w ogóle?
2: Grosz.
1: Grosz, czyli One Cent. Ty jesteś rodziną chyba, prawda?
2: No właśnie tak myślę, że jakbym jakąś karierę miała tam w Stanach robić, to jakieś fory myślę, żebym już miała.
1: 50 Cent, po prostu o jego jest więcej jakby, ale niż ciebie.
0: Ale wiesz co, nie masz takiego amerykańskiego akcentu, w ogóle nie mówisz tak, a ty wygrywasz bilety na Madison Beer, wiesz o tym?
2: No cieszę się, to może go tam trochę liznę tego akcentu na koncercie.
0: Na to liczymy.
1: Przedstaw jej się tam odpowiednio swoją ksyweczką, ona się rozpozna z tobą i oczywiście damy cynę, że tam One Cent się pojawił u niej.
0: Taki 50 Cent, na którego nas stać.

0: Romantyczny Damiano Dawid i taką piosenkę romantyczną moglibyście zagrać swoim zimowym oponom, które najwyższy czas pożegnać.
1: Bo to jest najlepszy moment absolutnie, żeby tylko wymienić. Ja wiem, co mówię, bo wymieniałem je w ostatni piątek i wiecie co? Już nie ma żadnych kolejek, czajcie to? Wystarczyło poczekać 2 miesiące i pojeździć tak na zimowych w takich
0: temperaturach.
1: Nie
0: ma już?
1: Nie.
0: Ja poczekam jeszcze z tydzień, żeby już na pewno nie było.
1: Upewnić się jeszcze, że temperatura nie spadnie do minus 20 i wtedy można wymieniać.
0: Wtedy pojadę.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Hit na Maxa.
1: W RMF Max sprawdzamy prognozy na kolejne dni. Od wtorku zmiany, ale nie wszędzie. Jutro na zachodzie pojawi się duże lub częściowe zachmurzenie i właśnie tam będzie najchłodniej. Po południu tylko 15 kreska w Szczecinie i nad morzem, ale w centrum i na wschodzie Polski dalej będzie świetnie, powyżej 25 stopnia i to z przewagą słońca. A co czeka nas w pogodzie w środę? Deszczowo, a nawet burzowo prawie w całym kraju. Na skali jednak dalej całkiem nieźle, dwójka z przodu.

0: I co? I przecież my wszystko słyszymy z tych samochodów, jak robicie takie o. Wszystko słyszymy, bo to wjechała Cheryl Cole na 9 minut przed godziną 19 do RMF Max. Zrobiła imprezę i
1: a
0: sobie poszła.
1: A czasem wolelibyśmy nie słyszeć.
0: To różnie bywa. Ja na przykład lubię, jak Michał śpiewa, a śpiewa często.
1: To jest, można powiedzieć, miód na twoje uszy.
0: Tak jest, Michał.
1: A propos miodu, kochani. Akurat jak już zacząłem ten temat, rewolucja na rynku miodu. Miodożercy, łączcie się i słuchajcie, bo będzie taka rewolucja, oczywiście w związku z unijnymi regulacjami, że miód pozbawiony naturalnego pyłku nie będzie mógł być sprzedawany jako tradycyjny miód odmianowy.
0: Co ty gadasz?
1: Tak, ten bez naturalnego pyłku nie będzie.
0: Wiesz co, z pyłkiem czy bez pyłka, dla mnie to jest jeden miód.

0: To Somber z numerem Back to Friends w RMF Max. No ale powolutku się niestety kończy, ale co się zaczyna? Drodzy Państwo.
1: Coś zaczyna się przede wszystkim godzina 19, od tego zaczniemy.
0: Lada moment.
1: I się zaczyna też zabawa pewnie w zawodówkę, no bo jest 19, no to no, wiadomo. No a to trzeba, tak? No bo jest powiedziane, poniedziałek zawodówką święcić.
0: I tak a ma być. Jak ktoś nie słyszał jeszcze zabawy zawodówka, no to tym bardziej przy radiu RMF Max zostać.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Rafał Młynarski, witajcie. Czas na porcję informacji, posłuchajcie najnowszego flesza. W najbliższy piątek w Warszawie ma zostać podpisana umowa SAFE, czyli ogromny pakiet na dozbrojenie Polski, wart 44 miliardy euro. Na start do kraju ma trafić zaliczka 6,5 miliarda euro. Ale zanim padną podpisy, potrzebne jest jeszcze ostateczne zatwierdzenie formalności na poziomie unijnym i dopięcie wszystkich procedur finansowych. Dopiero potem pieniądze ruszą dalej.
1: Do sfinalizowania procedury brakuje jedynie formalnej akceptacji kolegium unijnych komisarzy po tym, jak Warszawa odesłała Brukseli uzupełniony tekst umowy. Ze strony komisji to będzie już formalność. Natomiast jak wynika z moich ustaleń, Polska musi zmierzyć się z twardym stanowiskiem Brukseli w kwestii mijającego 30 maja terminu na zamówienia indywidualne.
0: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To jest RMF Max.
0: Teraz w RMF Max już taki letni vibe, szykuje się wakacyjny hit. Pod koniec czerwca rusza pociąg z Warszawy prosto do Chorwacji. Po drodze zahaczy o Austrię i Słowenię, a cała podróż potrwa kilkanaście godzin.
3: Czas jazdy wyraźnie się skraca do Lublany i wyraźne skrócenie czasu jest w drodze powrotnej do Polski. To jest do Polski będziemy jechali koło 18 godzin. 18 godzin z drobnymi minutami. Wyjeżdżamy po południu, kolację możemy zjeść jeszcze w wagonie restauracyjnym, który jedzie do Wiednia, a śniadanie już możemy zjeść w Chorwacji.
0: Tyle prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Przenosimy się nad morze. Nowe zasady parkowania w Sopocie już działają i widać to w kasie. W majówkowy weekend kierowcy pobrali ponad 8700 biletów, a wpływy sięgnęły prawie 290 tysięcy złotych. Najczęściej wybierali postój na dwie godziny, czyli szybki wypad na spacer albo obiad. Przypomnijmy, od 1 maja w centrum płaci się więcej i także w weekendy. Miłośnicy komedii romantycznych, ważna informacja dla Was. Na aukcję w Wielkiej Brytanii trafi wyjątkowy eksponat. To drzwi, przed którymi w filmie To właśnie miłość rozegrała się scena wyjątkowego wyznania. Motywy licytacji są nieco mniej romantyczne.
4: Kto z nas nie pamięta tej sceny? Zimowy wieczór w Notting Hill, ciche dźwięki kolędy i białe, niepozorne drzwi, przed którymi staje mężczyzna zakochany w żonie przyjaciela. To wzruszający moment w historii brytyjskiej kinematografii, ale nie dla właściciela domu, przed którym nakręcono tę scenę. Od lat boryka się on z tłumami turystów, którzy koniecznie chcą sobie zrobić zdjęcie przed białymi drzwiami. Stąd pomysł demontażu legendy i jej licytacji.
0: A cena może osiągnąć nawet 5000 funtów, dodał Bogdan Frymorgan. Poza tym nie ma pewności, że po zakończeniu aukcji pod wspomnianym domem zrobi się spokojnie.

0: W RMF Max odpalamy pogodowe mapy. Od zachodu nadciąga duże zachmurzenie, które przyniesie opady deszczu. We wtorek w centrum i na południu kraju nic nie spadnie. W dodatku to słońce będzie na pierwszym planie. Jeśli chodzi o to, co na skali, to nastąpi wyraźny podział na wschód i zachód. W Warszawie, Krakowie nawet 27 stopni, a zachodnia strona poniżej 20. W środę czekają nas spore zmiany. Deszcze, burze, w wielu regionach jednak dalej bardzo ciepło.
1: Jakbyś miał opowiedzieć, Filip, o wpływie pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość tak szybko?
2: Czy to jest temat na rozprawkę? Czy to jest matura? Czy ty mnie przepytujesz, panie profesorze?
1: No i cygno i nie zdałeś, no i do widzenia i za rok się widzimy ponownie. Tak, to był temat wypracowania z matury dzisiejszej z polskiego.
2: To ludzie, dobrze, że ja... Dobrze, że napisałem ją w tamtym roku. I w tym już nie muszę.
1: RMF Max, dzień dobry, Filip Kliber, Michał Siwek, jesteśmy z wami.

0: I'm a fireball.
1: Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam. Słucham sobie RMF-cie, Max. Dziękuję. Pozdrawiam.
2: RMF Max. Hity na Maxa. Hity na Maxa.

0: Jeżeli jesteś takim DJ-em gordo, to twój zawód nie jest możliwy do opisania jednym słowem. Jesteś dostarczycielem rozrywki, jesteś kuglarzem rozrywki. Jesteś postacią nieszablonową, niezwykłą. Jeżeli... No to właśnie DJ Gordo stworzył Loco Loco, które przed chwilą w RMF Max. Ale was pytamy, jaki zawód wy wykonujecie?
1: I musicie go teraz nam napisać, ale to właśnie w tym momencie bierzesz telefon, wchodzisz na fanpage RMF Max na fejsie i tam nam wysyłasz wiadomość na priv, pisząc nam, za co kochasz swoją robotę, ale nie pisz nam, co to jest za robota.
0: No właśnie, bo ja źle powiedziałem, bo ja powiedziałem, że pytamy, jaką robotę wykonujecie, a nie, my o to nie pytamy. Nie, my będziemy starali się to zgadnąć samodzielnie.
1: My we dwóch. No.
0: A jedyne, co wy nam dostarczacie, to właśnie informacja, za co tę robotę kochacie.
1: Napisz nam po prostu na Messengerze RMF Max. My czekamy, a potem zadzwonimy, pogadamy. Fajnie będzie.
0: No, fajniusio.
2: Poczuj dobry beat.
0: Messenger RMF Max. Czekamy!

0: Co za wspaniali ludzie. Kacperczyk i Vito Bambino w RMF Max z numerem Mam Talent. Jest 19:20, a teraz pora na rzeczy ważne dla ludzi, czyli matura z polskiego.
1: Na poziomie B1 i my właśnie rozwiązujemy arkusze z ekspertem. Dzień dobry, jestem ekspertem. Możecie dostać punkty na maturze z języka polskiego za odpowiadanie w języku polskim.
0: Aha.
1: Jeżeli rozprawkę pisaliście na czysto, a nie w brudnopisie.
0: Aha.
1: Jeżeli odpowiedzi zaznaczyliście czarnym długopisem. No i oczywiście punkty można dostać, jeżeli nie robiliście zdjęcia arkusza i nie wrzucaliście go do neta.
0: I to oczywiście wszystko nie ma znaczenia, bo matura z polskiego już była.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Witajcie w poniedziałek. Tak dobrze gramy w RMF Max. Odkrywamy hity i nowości. Anima idzie na jedynkę. Może właśnie dzisiaj w tej produkcji Beautiful.
3: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20:00 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: beat, który wchodzi tak głęboko w mózg, że aż ląduje w sercu. To jest RMF Max, Another za nami z kawałkiem Talk to You. To się nie śmiej ze mnie, Filip. Taka praca, trzeba o numerach czasem powiedzieć coś głupiego.
1: Ja wiem.
0: Jaką pracę wykonuje Mariusz, tego nie wiemy i na razie się jeszcze tego nie dowiemy. Na razie, Mariusz, powiedz, za co ją kochasz.
1: Halo Mariusz.
2: Jestem.
1: To opowiadaj w takim razie.
2: Swoją pracę. No, napisałem wam na Messengerze tak trochę. No. Przekornie, że po prostu jak się pojawiam, to w oczach ludzi pojawia się strach. Ale to tak nie do końca jest, że...
1: Dobra, ty już się nie rozpędzaj, kolego, no, dokładnie. Dobra. Teraz jest nasza rola, teraz my wchodzimy cali na biało, znaczy no tak na pół biało.
0: No.
1: I będziemy zadawać ci pytania. Tak. A do słuchaczy RMF Max ważna informacja, możecie zgadywać razem z nami, pisząc nam po prostu przez Messenger, jaki zawód wykonuje Mariusz, kiedy będziemy mu zadawać pytania.
0: U ciebie już pełen luz, już jesteś po robocie, tak? Relaks?
2: Tak, ja właśnie skończyłem, właśnie dojechałem pod dom i stoję, słuchałem w trakcie
0: świetnie.
1: Świetnie.
0: Najlepiej właśnie stać, a najlepiej to w ogóle siedzieć podczas tej zabawy, no właśnie, bo tu się dzieje.
2: Samochód stoi, ja siedzę, tak.
0: No i w ogóle to jest idealny układ.
1: No, on jest, Mariusz jest mega.
0: Mariusz, 90 sekund naszych pytań startuje w tym momencie. Słuchacze RMF Max, zapraszamy na Messenger, zgadujcie z nami.
1: Mariusz, czy ty pracujesz za biurkiem może?
2: Częściowo tak.
1: Dobra. Czy to jest państwowa firma, prywatna?
2: Państwowa.
0: Okej. Okay. Czy to jest ochrona zdrowia?
2: Nie.
1: Czy to może być coś związanego z ubezpieczeniami?
2: Też nie.
0: To nasze dwa główne typy, czyli dentysta i ZUS, już poszły się bimbać, że tak powiem.
1: Poszły się borować. Ale lecimy dalej w takim razie. Pracujesz przy komputerze? Potrzebujesz komputera do pracy?
2: Potrzebuję komputera do pracy.
1: Mhm. Komputer, państwowa.
0: A jak to było,
1: firma?
0: Że państwowa jest?
1: Państwowa. Okay. Jesteś policjantem?
2: Państwowa. Nie policjantem.
1: A, Michalina się pomyliłaś w takim razie. Okay.
0: A policjant był dobry.
1: No, policjant był dobrym tropem. Mhm. A może jesteś detektywem w takim razie?
2: Nie, nic w tym kierunku.
0: Dobra, czy ty coś kontrolujesz?
2: O, tak, ja coś kontroluję.
0: Kontrolujesz coś u ludzi w domu?
2: Nie u ludzi w domu.
0: U ludzi w aucie?
2: Nie w aucie, ale w środkach transportu.
0: ITD?
1: Częściowo za biurkiem.
0: Mariusz, ITD?
2: Raporty pisać, bo muszę raporty pisać, ale jesteście blisko. Środek transportu i kontroluję.
0: Czy jesteś kanarem?
2: ale blisko. Kiedyś byłem w pociągu.
0: Kontrolujesz bilety w pociągu.
2: Tak,
1: jest! Konduktor!
2: Nie bilety?
0: To co?
2: Się pojawiam. Po prostu jak się pojawiam, to się tam, no.
0: Boże, czas nam się skończył.
1: Dobra, jeszcze mamy tak. Propozycje: skarbówka to już odpada, Mikołaj. Krokodylki od Grzegorza też odpadają. Od Pauli kontroler biletów. A niestety, no, odpadło w takim razie.
0: To co on kontroluje w tych pociągach?
1: Ale sprawność pociągu kontrolujesz?
2: Powiedziałem, że jak się pojawiam, to się ludziom pojawia w oczach strach. Czyli kontroluje...
0: Strach.
2: Nie, innych pracowników po prostu.
1: Dobra. W takim razie u innych pracowników się pojawia strach. Dobra. Mariusz.
0: Ja myślę, że nie możemy tego uznać za nasze zwycięstwo.
1: Nie, absolutnie.
2: Z tym kontrolerem to jest dobrze, no. Nie, no, jest ogólnie spoko.
1: Nie, dzięki, Mariusz, za nasz zwycięstwo. Wyślemy sobie gadżety w takim razie, no.
0: Moja mama by tak samo powiedziała, Mariusz, a ja jej jednak nigdy nie wierzę do końca. Dzięki, Mariusz. Metzner i Gotham teraz dla was, kochani.

0: Pararararam. No i takie param param będzie mi znowu siedziało w głowie, bo tych melodii się z niej wyrzucić nie da.
1: Ale my mamy takich melodii więcej, więc jeżeli chcecie dołączyć coś do waszej playlisty na siłownię, na rower, na jogging, poranny, wieczorny, popołudniowy, przedpołudniowy, powieczorny, przedwieczorny, no po prostu musiałem użyć teraz dużo słów tak na rozprawce z polskiego, więc... Max. Zostańcie z RMF Max, bo u nas więcej takich hitów. To chciałem powiedzieć.
0: Boże, a co dać na jogging nocny?
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
0: No w sumie...
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W RMF Max odpalamy pogodowe mapy. Od zachodu nadciąga duże zachmurzenie, które przyniesie opady deszczu. We wtorek w centrum i na południu kraju nic nie spadnie. W dodatku to słońce będzie na pierwszym planie. Jeśli chodzi o to, co na skali, to nastąpi wyraźny podział na wschód i zachód. W Warszawie, Krakowie nawet 27 stopni, a zachodnia strona poniżej 20. W środę czekają nas spore zmiany. Deszcze, burze, w wielu regionach jednak dalej bardzo ciepło.

0: Jeżeli potrzebowaliście wieczornego bujania karkiem, to taki trening właśnie mogliście odbyć dzięki RMF Max i dzięki takim hitom, jakie wam serwujemy na 5 minut przed godziną 20.
1: Mi się wydaje, że jednak buja się głową za pomocą karku, nie można bujać karkiem.
0: Można, ale jednocześnie wtedy bujasz karkiem.
1: No właśnie nie jestem tego pewien.
0: Chyba, że jesteś na jakiejś ustawce w lesie na przykład, to wtedy bym nie polecał bujania karkiem.
1: Wtedy kark buja tobą. Za 5 minut do 20. Dziękujemy za dziś. Michał Siwek
0: i Filip Kliber. Adios, żegnajcie.
2: Dawid Wiązek, ruszamy w Tour de Club i naszą podróż po Polsce, po klubowych tematach. Zaczynamy od Kielc, od kieleckiej Maski, gdzie fajna impreza w piątek, jak ktoś ma ochotę na podróż w czasie do lat 2000. Pump It Up Party, czyli właśnie piąteczek ze złotej ery lat 2000. To, co rządziło na szkolnych dyskotekach, to poleci z głośników w Masce w piątek od 22, a w sobotę już z kolei bardzo współczesny house rządzi, chociaż klasyków house'owych też pewnie nie zabraknie. House Habits na głównej sali. Marcin S. i Robstan na Black Roomie zagra Pol. Też 22 start. X-Demonie Zielonogórskim warto się w piątek pojawić i to jak najszybciej, bo pierwsze osoby zgarniają vouchery do wykorzystania w klubie. Start imprezy o godzinie 22. Natomiast w sobotę gość specjalny w X-Demonie i gratka dla miłośników house'owych brzmień. Tom Forrester, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego gatunku w naszym kraju. Wbijajcie od 22.
3: Reklama. Polska pokochała technologię Cherry Super.

0: Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Cherry.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Nie matura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie milionera albo prezentera. No to też można sobie tak tłumaczyć. Witajcie, drodzy maturzyści, już teraz można się odstresować. Graba trzyma za was kciuki. Zaczynamy nasz muzyczny przebojowy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w RMF Max, nowości i premiery. A zestawienie otwiera Jazzy, Can't Deny It.

0: Nasza muzyczna duma za granicą to Kyra i jej Upgrade. Znają ją także w USA, no i głosują w Polsce na rmfmax.pl, a w USA, no to było tak bardzo miło w majówkę. Nie wiem, czy widzieliście, słyszeliście. Wodospad Niagara został podświetlony w biało-czerwonych barwach narodowych z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Bardzo miło, pozdrawiamy wszystkich gdzieś daleko. Wy też możecie głosować na rmfmax.pl. Na 9 przy poniedziałku Eben i jego Halo.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Numer 9.

0: i od dawna to...
1: Nareszcie! No to znaczy, to jest przecież taki tytuł, że nareszcie. Nowe męskie granie. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Kto już sobie zapisuje terminy grania na żywo w swoim muzycznym, imprezowym kalendarzu? No to przy okazji w wolnym czasie głosujcie też na nowe męskie granie pod rmfmax.pl. Teraz nowe imprezowe granie DJ Marshmello. To ten z wiadrem na głowie. Nikt nie wie, jak wygląda, zawsze ukryty, a śpiewa Thomas Rhett. Do tego tańczymy w RMF Max w tym tygodniu. Where we go?

0: gdyby kózka nie skakała, no to, to by dalej imprezowała. John Summit ostatnio na imprezie tak skakał, że nóżkę sobie skręcił, musiał na wózku wyjeżdżać. No przy takim bicie to czasami rzeczywiście można sobie podskoczyć. John Summit, Chainsmokers, All The Time. To dzisiaj siódemka w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wracamy do odliczania, sprawdzimy, gdzie ląduje Tame Impala. Będzie też nowość od Meduzy.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes.
8: James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

swoje brzmienie i wracają do listy Hot Bands. Meduza w numerze Don't Wanna Go Home czekają na jeszcze więcej waszych głosów pod rmfmax.pl. A przy okazji zapraszam na nasze konto RMF Max na YouTubie i na Instagramie, bo może nie widzieliście, co tam ostatnio się działo na imprezach ekipy 2115. Tutaj White i przyjaciele, Kalifornia Love, imprezowe już pierwsza piątka.

0: Z trzecim hitem, który może się podobać i może trafić do zestawienia, może jutro. Sweet Nothings, rmfmax.pl. Tam odbywa się głosowanie na czwartym dzisiaj Felix Jeni Kaskada, Boy You Turn Me. No i otwieramy pierwszą trójkę. Dobrze, że się nie zakładałem, liczyłem na jedynkę, ale przecież jutro też jest dzień. To anima, bez animacji też radzi sobie doskonale. Beautiful, już pierwsza trójka.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: Przyznaję się, słuchałem tego numeru przez całą majówkę. Nie tylko tego, wielu ciekawych propozycji z poczekalni listy Hot Bands, ale Rehab rządzi w nowości Ghost Town. Czeka na swój debiut może we wtorek. Na trzecim dzisiaj Anima i jego Beautiful, dwójka Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, gwiazda naszej pierwszej imprezy Lator Maxa w tym sezonie. Relacje sprawdzicie także na Instagramie. Siedziało, jeszcze będzie się działo. A co się dzieje na miejscu pierwszym? No po majówce na szczyt zestawienia wraca Kungs. Ja się nie dziwię, myślę, że będziemy tańczyć do wakacji, a przecież jeszcze i przez całe lato chyba też. To Kungs wraca na szczyt w numerze Galaxy.
1: RMS Max.
2: One.
1: Numer jeden.

0: No i mega, i na maksa. Kungs wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence. Zostańcie z nami, za chwilę wracam do dobrego bitu. Będą ciekawe nowości, premiery. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Więzek, ruszamy w Tour de Club i naszą podróż po Polsce, po klubowych tematach. Zaczynamy od Kielc, od kieleckiej Maski, gdzie fajna impreza w piątek, jak ktoś ma ochotę na podróż w czasie do lat 2000. Pump It Up Party, czyli właśnie piąteczek ze złotej ery lat 2000. To, co rządziło na szkolnych dyskotekach, to polecić głośników w Masce w piątek od 22, a w sobotę już z kolei bardzo współczesny house rządzi, chociaż klasyków house'owych też pewnie nie zabraknie. House Habits na głównej sali. Marcin S. i Robstan na Black Roomie zagra Paul. Też 22 start. X-Demonie Zielonogórskim warto się w piątek pojawić. I to jak najszybciej, bo pierwsze osoby zgarniają vouchery do wykorzystania w klubie. Start imprezy o godzinie 22. Natomiast w sobotę gość specjalny w X-Demonie i gratka dla miłośników house'owych brzmień. Tom Forrester, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego gatunku w naszym kraju. Wbijajcie od 22.
2: Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej.

0: Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

wszystkich za kółkiem z nami o tej porze. Nowość od Gipsa, jego win. Gips wróci w jeszcze jednej nowej produkcji dzisiaj wieczorem. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Pozdrawiam wszystkich motorzystów. No pierwszy dzień za wami, jeszcze trochę stresów, ale dacie radę. Trzymam kciuki, no to na wieczornym luzie klubowe bity w RMF Max dla wszystkich, którzy dzisiaj męczyli się z językiem polskim. Po angielsku Swedish House Mafia. Wait so long.

Uwielbiam wracać do ich muzyki. Bardzo popularnie u nas przez lata to Yes and Yes w wielkim hicie King w RMF Max. Jeszcze raz dla wszystkich motorzystów, chociaż pojawiły się takie komentarze, że dlaczego ja mówię, że dzisiaj trzeba było się z tym językiem polskim męczyć, bo przecież dla niektórych to nie musiała być męczarnia, mogło być z górki. Tak, to prawda, mogło być z górki. Oby tak dalej, tylko z górki. No to teraz numer, którego będziemy słuchać także po maturze, to na pewno nowość od niemieckiego projektu Glockenbach. Polecam wam ich Lost.

0: Forever and the Day pięknie wleciało Alex Lemirage wieczorowo w RMF Max i będzie się pięknie leciało nowym połączeniem. Słuchajcie, będzie nowy pociąg otwarty na wakacje. To będzie najdłuższa trasa kolejowa w całej Unii Europejskiej. Będzie można się przejechać z Laponii w Finlandii do Portugalii wyłącznie pociągiem, prawie nad morze, aż do Mikołaja. No, może trzeba sobie zapisać taką podróż w księdze marzeń. Trzeba mieć plany, trzeba mieć marzenia. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę nowość od Dawida Podsiadło.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
7: I po reklamie.

Houdini, mistrz kamuflażu i mistrz mikrofonu Eminem w RMF Max. Teraz coś dla mistrzyni Agaty na urodziny na Maxa. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Agata, pozdrawia cię Urszula. Wszystkiego naj, naj. Niech ten cały tydzień będzie dla ciebie pełen radości i wyczekuj soboty, bo wtedy widzimy się na domówce. No to się będzie działo. Szykujcie się na sobotę i wtedy dobry bity także na waszej imprezie. Agata, ja myślę, że będziesz z RMF Max. 100 lat, 100 lat, jeszcze raz pieniędzy. Urszula, pozdrawia dziewczyny dla was. Nasza house'owa nowość, polecam na piękną wiosnę, na urodziny, na Maxa też. To norweski projekt Bauza w numerze Magnetic. Agata, to for you.

Fast Classy Superstars to Christian Marci i Reverend House. A propos szybkich samochodów, pojawił się taki pomysł, żeby w Polsce powstał rejestr osób z zakazem prowadzenia pojazdów. Większość Polaków, i to zdecydowana, uważa, że taki rejestr to jest dobry pomysł, że takie coś powinno być, żeby można było sprawdzić, kto rzeczywiście ma zakaz i kto nie powinien wsiadać za kółko. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Chyba, no ale mamy ochronę danych osobowych, tak więc nie wiem, czy to przejdzie. Teraz Alex Warren wieczorowo, także dla tych, co za kółkiem z nami w RMF Max. Fever Dream. How do you-

0: Anioły i demony to Tymek. Dla każdego strażaka, żeby tam były tylko dookoła same anioły, bo dzisiaj jest jeszcze dzień strażaka. Ja też chciałem zostać strażakiem. No zawsze, zawsze marzyłem o tym, żeby mieć taki piękny strój. Oczywiście jak każdy strażak, przynajmniej w marzeniach. Super umięśnienie, wiadomo, kaloryfer. No przynajmniej taka jest wizja strażaka wśród dziewczyn. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem i nowościami.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje.

0: KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.
2: Hity na maksa.

imprezowe California Love. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Teraz Ray, która tak trochę chyba nie może doczekać się powrotu do Polski, bo miała tutaj bardzo ciepłe przyjęcie. No i podobno ktoś już tam jest na horyzoncie, bo mówiła, że nie będzie nowej płyty, dopóki się nie znajdzie wielka miłość i mężusia. No to trzymajmy za to kciuki. Ray szuka męża także w tym hicie Where is my husband?

Desire, takie bity wieczorowo-poniedziałkowo, także dla kominiarza i piekarza, tak? Piekarze też mają swoje święto i to dzisiaj, no to może jest impreza o tej porze w piekarni, no wiecie, no piekarz to zaczyna nawet i o tej porze, dużo, dużo wcześniej, żebyśmy mieli świeże bułeczki, no to dla wszystkich na piekarni nasza wiosenna nowość w RMF Max, nowy wykonawca Daydream Affiliate w numerze Playback.

całe lato. Co wy na to? To Sobel, który rządzi na koncertach. No, nasza ekipa też rządzi na naszych imprezach Lato na Maxa. Wystartowaliśmy naszą trasę, relacje z pierwszego show w Gorlicach. Sprawdzicie również na Instagramie, a wkrótce wjeżdżamy do Piły i tam Zalia Posti, ale także nasza Ola Bieniarz w DJ-skim secie będzie bardzo przebojowo i na Maxa. Wszyscy jesteście zaproszeni do Piły na 16 maja.

Graceland, nasze odkrycie Airboxy wieczorowo w RMF Max, ale chyba nie kładziecie się spać. Jednak proszę pamiętać, że ludzie, którzy śpią mniej niż 6 godzin, są bardziej impulsywni. Tak więc jeżeli ktoś dzisiaj u was był trochę impulsywny, to może się nie wyspał po majówce. No to zanim pójdziecie spać, jeszcze jedna nowość w RMF Max. Wraca Wiktor Waligura. Polecam wam wieczorowo jego 4 pory roku.

Dracula, ale w remiksie Jenny rządzi w RMF Max. Tame Impala przed chwilą, z pozdrowieniem dla tych, którzy już może w łóżku. Wiecie, że w łóżku niekiedy częściej sprawdzamy telefon niż rozmawiamy z partnerem, z partnerką. No jak człowiek sobie przypomni, to chyba często tak bywa. Technologia czasami wchodzi nam zbyt blisko życia. No to proponuję dzisiaj wieczorem, jeżeli ktoś słucha we dwójkę w łóżku, już nie scrollujemy, proszę ze sobą porozmawiać o czymkolwiek, o pogodzie, o planach na wakacje, o nowej muzyce, o tym, czy Anima wam się podoba. Oto jego nowy bit w RMF Max. Anima i jego Beautiful.

0: Uważajcie, uważajcie, żeby nie dać się ustrzelić. Nie bądźcie jak większość kierowców, którzy uważają się za lepszych niż inni. No tak to wygląda statystycznie, że kierowca jak jedzie, to zawsze uważa się za lepszego. Może tak wiecie, mniejsze ego, ale bezpieczniej i do celu. Z RMF Max oczywiście. Za chwilę nasza aktualna jedynka na liście Hot Bands. Dzisiaj Kungs i jego Galaxy. Max.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
1: I po reklamie.

dni pozytywnie na maksa, słonecznie, po prostu wiosennie. Nowość od Bledki w RMF Max. Na pewno przy tym numerze sobie nie popłaczemy, ale czasami to dla zdrowia to można. Nawet faceci nawet mogą sobie czasami popłakać, tylko czasami nie chcą się przyznać. A wiecie, że w Japonii to są takie hotele łez, gdzie można się wypłakać przy smutnych filmach. Fajny pomysł, może u nas też to wprowadzą. Teraz kolejny kawałek, przy którym raczej się nie popłaczemy, bo to przecież nowa imprezowa wersja Turn the Lights Off.

Trochę dopaminy, Friday Dopamin Remix to Riton i Nightcrawlers. Mam dla was premierę tego tygodnia. Słuchajcie, wraca do nas Gips, wraca Kukon. W tej produkcji jest także Jonathan, który rozbujał całe towarzystwo. Tytuł tej produkcji to Ty masz. Kto chce mieć ten numer szybko w zestawieniu listy Hot Bands, głosuje. Polecam na wieczorny klimat. Gips, Kukon i Jonathan przed wami.

Czary Mary, Lady Gaga w RMF Max. Teraz takie muzyczne Czary Mary. Numer, który rządzi już nie tylko na Ibicie, gdzie przecież wystartował sezon, ale także u nas w Polsce na wielu imprezach i na liście Hot Bands. To holenderski duet Anava. Ich muzyka na to wszystko dookoła house'u, deep house'y, afro house'y, słoneczne house'y. Talk to you. Zróbcie głośniej.

0: Zła pamięć?
1: Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Gaba Kościuk i przyjaciele. Teraz wiadomość na jutro. Takie wyzwanie, słuchajcie, kto podejmie. Podobno większość rozmów, często, w szczególności w pracy, tak nawet powyżej 50%, to narzekanie. Lubimy gadać, ale nie zawsze pozytywnie. No to może takie wyzwanie na wtorek. Dzień bez narzekania. Tak ani razu, może się uda.

Nasze kolejne odkrycie wieczorowo w RMF Max to Lia Blanco i Włodarski, ich serce dla nas. Teraz coś dla was przed snem. Chyba słyszeliście już o FOMO, Fear of Missing Out, dlatego chcemy być zawsze na bieżąco. Często sprawdzamy smartfona, co się dzieje, kto co wrzuca, co się komentuje, co się lajkuje, ale okazuje się, że to właśnie FOMO może prowadzić do realnego stresu i problemów ze snem. Tak więc strach, że coś nas ominie, często zabiera nam spokój. No to może już dzisiaj nie sprawdzamy, okej, jutro będzie FOMO, a dzisiaj taki klimat może też tak powoli do poduszki zrobi przona w RMF Max.

ty też tak masz, śpiewała Helena Dziuraba. Czy wy też tak macie, że niekiedy czas leci za szybko, w szczególności jak fajne hiciory. Dziękuję za poniedziałkowy wieczór. Pozdrawiam już o tej porze chyba mniej zestresowanych maturzystów. Trzymam kciuki za ciąg dalszy. I słyszymy się jutro wieczorowo, wtorek, godzina 20. Nasz czas, wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Band. Najważniejsze numery w Polsce, nowości, kawałki, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, miłej nocy, cześć!